Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.

0: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hey.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić.

0: Nowość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.

No i się zrobił piątek. Asia Meus, Irek Jakubek, witajcie tu Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Najlepsza informacja jest taka, że w ten weekend przyszło lato. Będzie gorąco, nawet bardzo gorąco, bo prognozy pogody mówią o temperaturze powyżej 30 stopni, a gdzieniegdzie na zachodzie ostrzeżenia nawet bliżej 40. Zostańcie z RMF Max, na pewno zagramy coś na ochłodę.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Największe gwiazdy kin, materiał
3: na smutny film. Czasem na kwiaty tworzą najpiękniejszy bukiet. Podkradały mnie sąsiady.

Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
1: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
0: Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem.
5: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: I po reklamie.

0: Daddy Yankee o poranku zamieszał wam kawę dokładnie tak, jak lubicie, czyli dwa razy w prawo. Do kawy za chwilę dorzucimy porcję informacji z waszego regionu, flash jak zawsze o 6, a wieczorem o 21 spotkanie na szczycie. Na mundialu dzisiaj Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią, no i wielu Amerykanów przeżyje szok, jak się okaże, że wbrew temu, co widzieli w Eurowizji, Australia jednak nie leży w Europie.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, Anna Łopuszańska, zapraszam. Dlaczego tramwaje z Bonn zakupione przez poznańskie MPK tak często się psują i czy są bardziej awaryjne niż inne pojazdy? Znamy odpowiedź przewoźnika w tej sprawie, a o konkretach powie już teraz nasz reporter.
2: Przewoźnik przekonuje, że problem jest przejściowy. Do Poznania trafiło dotąd 16 używanych tramwajów z niemieckiego Bonn. Za wszystkie zapłacono w sumie ponad 730 tysięcy euro. Na razie regularnie wożą pasażerów tylko dwa składy, bo pozostałe są jeszcze przygotowywane. Przy tym z tym regularnym kursowaniem też bywa różnie, bo drobne usterki trafią używane bimby. EPK tłumaczy, że część usterek wynika z tego, że zarówno motorniczowie, jak i pracownicy zaplecza dopiero zdobywają doświadczenie w obsłudze tego typu pojazdów. Najczęściej problemy dotyczą drzwi, które wymagają regulacji i drobnych usterek instalacji elektrycznej. Kolejne tramwaje z Bonn mają sukcesywnie wyjeżdżać na poznańskie torowiska.
1: To był Przemek Wałczyński. Upamiętnieniem najmłodszej ofiary poznańskiego czerwca rozpoczęła się tegoroczna akcja Światełko. W jej ramach pielęgnowane są nagrobki uczestników tych wydarzeń, a także osób związanych z robotniczym zrywem z 1956 roku.
3: Akcja polega na tym, że dane placówki szkolne, przedszkolne, teraz nawet już doszły domy kultury, a także osadzenie z aresztu śledczego, oni opiekują się mogiłami zarówno ofiar poznańskiego czerwca, jak i uczestników, a także tych osób, które przez lata walczyły, aby ta pamięć ożyła na nowo i trwała.
1: Mówiła Kinga Przyborowska z Muzeum Poznańskiego czerwca 1956 roku. Akcję zapoczątkowano w Poznaniu, ale obecnie jej zasięg rozszerzył się także poza granice Polski. W tym roku przypada 70. rocznica robotniczego zrywu. Trwa policyjna ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna Jednośladem bezpiecznie do celu. Przedsięwzięcie ma uświadomić kierowców motocykli, rowerów czy hulajnóg elektrycznych, jak ważne jest przestrzeganie przepisów. Mundurowi z województwa wielkopolskiego apelują o rozwagę podczas podróżowania po regionie, bo to, czy na drogach jest bezpiecznie, zależy od nas. Funkcjonariusze przypominają też dzieciom i młodzieży zasady poruszania się po drodze jednośladem. Akcja potrwa do 25 czerwca. Kulturalne życie w Poznaniu rozkwita, w kolejnych tygodniach odbędzie się wiele wydarzeń. Ciekawe propozycje zarówno dla starszych, jak i młodszych mieszkańców miasta i regionu ma Poznańskie Centrum Kultury Zamek, co między innymi znalazło się w programie eventów.
4: Zapraszamy też w dalszym ciągu na wystawę AI Algorytm Iluzji. Ta wystawa, która odwiedza ją mnóstwo ludzi, bardzo nas to cieszy, otwarta będzie do 12 lipca, więc jeszcze osoby, które przyjdą na wakacje, też zdążą ją zobaczyć. I otwieramy nową wystawę Głębia Ostrości w Galerii Fotografii PF od 12 lipca do 30 sierpnia.
1: Mówiła Anna Gruszka z Poznańskiego Centrum Kultury Zamek.

0: reprezentujący duże poranne zamieszanie i duże poranne zaskoczenie. Już są na miejscu, 9,5 minuty po godzinie 6, tu RMF Max.
1: I w końcu jest też poranek, na który, nie wiem jak wy, ale ja czekałam od, no, prawie roku.
0: Dwa dni mnie nie było, nie?
1: Nie, od razu na ciebie.
0: Przepraszam.
1: 19 stopni na termometrze, przynajmniej na południu kraju. Sprawdziłam mapy, w całym kraju jest bardzo ciepły poranek, bo za nami pierwsza z cyklu tropikalnych nocy.
0: Wow, a wiecie, po czym poznać, że ktoś się naprawdę spieszy do pracy? Tak się spieszy, że nie poczuł, że jest tak gorąco. Witajcie w moim klubie. W moim klubie witajcie. Klub Asi już czuje, że jest 19 stopni.
1: U mnie jest fajnie. Chodźcie.

0: Kadra piątku dostarczamy do waszego mieszkania. Tacy jesteśmy, RMF Max. To jest dobra miara, wiesz, bo to jest
1: dwa jednak... wiadra? Podoba mi się to, no?
0: Dwa wiadra.
1: Biorę.
0: To się nie może skończyć.
1: A za ile, proszę pana, te dwa wiadra?
0: Jak to za co? Za czas, za darmo, za piękność, za 19 minut po godzinie 6. Za wszystko to, co nam dajecie, czyli to, że właśnie macie włączone swoje głośniki na RMF Max.
1: To was może zaskoczyć, słuchajcie.
0: To? Czy coś innego?
1: Nie, coś innego.
0: To poczekam. Ale to...
1: Patrzcie, dwa dni go nie było.
0: Ale może zaskakiwać. Nie, sama się nie możesz przestraszyć. Asia, to już wróciłem. Hello.
1: Sama robię to lepiej. Dzięki. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.

0: nocny. Więcej na biletyna.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
2: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
3: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
17: I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: To co grają to jest prawdziwa petarda.
5: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na maxa.
7: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: rana. Jezu, jak to jest trudno synchronizować. Naprawdę, Aśka, ja ćwiczyłem cały czas, żeby Drenchill, Indiana, RMF Max, to zabrzmiało tak od rana, na 29
1: minut. Poćwiczymy jeszcze, będzie dobrze, nie przejmuj się.
0: To jest właśnie jak komuś powiedzieć, że mu nie wychodzi, nie mówiąc, że mu nie wyszło.
1: Ja nic nie powiedziałam o tym, że ci nie wyszło.
0: Poćwiczymy jeszcze. Tak? Oczywiście, poćwiczymy. Nie? Pewnie, dobre ziemniaczki ugotowałeś, ale jeszcze poćwiczymy. Super, zróbcie sobie fajny dzień, słuchajcie poranka.
1: Ważna sprawa, słuchajcie, bo ważne. Się okazuje, no. Są na to dowody, że nasze świadome wybieranie zdrowego trybu życia, czyli to, że jemy zdrowo, dbamy o siebie, ćwiczymy, może nas odsuwać od naszej grupy znajomych. No bo jak grupa pójdzie sobie zjeść coś na mieście, co nie będzie zdrowe, to ty z nimi nie pójdziesz, bo przecież ty jesz zdrowo.
0: Okay.
1: I to ma złe skutki i konsekwencje dla naszego życia towarzyskiego.
0: No, także jakie sosiwo wariacie, to nie bądźcie przerażeni tym pytaniem. Jakby co? I jeszcze chciałem tylko powiedzieć, jak ktoś jest na diecie typu pudełeczka,
1: no.
0: Pudełkową dietą też się można dzielić. Tylko potem ciężko się liczy kalorie.

0: tych, co czują, że za tydzień będą wakacje. Milky w RMF Max, 23 minuty i godzina 7.
1: Za tydzień będą wakacje w ogóle, słyszeliście?
0: Naprawdę,
1: to jest niesamowite, za tydzień będą wakacje.
0: Ale mam coś dla tych, którzy są w twoim klubie.
1: No.
0: A za 2 miesiące i tydzień będzie po wakacjach.
1: O Jezu, nawet ja o tym nie pomyślałam. Uczeń przerósł mistrza, ale... drodzy państwo, to jest ten moment.
0: Chciałem cię ostrzec. Siódma za 21. Reklama.
2: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
7: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: Marian, a ty komu kibicujesz?
1: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
4: Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: I po reklamie.
8: Wpadaj. Zostań.
9: Hello.
8: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.

0: Wiem, że jak za starych dobrych czasów schodziliście kolanami w dół przy tym numerze, tylko teraz sztuka, żeby się podnieść do pionu z powrotem.
1: Ja bym zrobił,
0: także,
1: ale...
0: hop.
1: Ja bym zrobiłbym, ale lekarz nie pozwala. 10 minut i godzina 7. To jest RMF Max. Niczym was nie zaskoczy świat. Dzisiaj w pogodzie absolutne temperaturowe szaleństwo.
0: Niektórzy mówią o tym piekło, bo idą do nas ekstremalne upały, idą z południa Europy i na zachodzie naszego kraju jest szansa, że nawet do 40 stopni się rozgrzejemy.
1: Zielona Góra, trzymajcie się tam, bo dzisiaj chyba będzie... O właśnie, jak w tej piosence.

0: Wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie

0: S, M&M i R, MF, Max, to wszystko zebrane w jedną piątkową całość daje wam weekendową radość już 4 minuty przed godziną 7.
1: A po 7 też się tutaj będzie działo. 300 mamy dla was na przykład przygotowane.
0: I 4 wejściówki do parku rozrywki. Słuchajcie, by zdobyć te wszystkie prezenty.
2: Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
2: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
1: Sprawdź

0: szkoły miejskich podróży na stronie internetowej ZTN.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
11: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
2: Siódma na zegarach w RMF Max. Czas na skrót najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Poranny piątkowy flash zaczynamy od najnowszych informacji z warszawskiego szpitala południowego. Cały zarząd placówki został odwołany. Jak poinformował na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, kolejne decyzje niebawem. To właśnie tam zatrudniony był młody lekarz Dawid Kacprzyk, który bez specjalizacji pełnił funkcję koordynatora SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. I pozostałe informacje w skrócie. Dziś ma zostać przesłuchany 36-latek zatrzymany w podwarszawskim Piastowie pod zarzutem zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział Prokuratury Krajowej.
3: Śledczy, opierając się na zebranych obszernych dowodach, są pewni, że zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem to osoba, która pociągnęła za spust. Ma usłyszeć zarzuty zabójstwa.
2: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max.
2: Jest oficjalna, pozytywna odpowiedź Stanów Zjednoczonych na propozycję utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jesteśmy gotowi do negocjacji umowy i jej podpisania, oświadczył w Brukseli wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pitem Hegsetem. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą poprzez dyplomację, naciski na Moskwę, napisał w nocy prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Podkreślił jednocześnie, że jeśli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i pocisków. Przywódcy Unii Europejskiej za przedłużeniem sankcji gospodarczych na Rosję o kolejny rok. Taką informację przekazała rzeczniczka przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy. To pierwszy taki przypadek, gdy restrykcje wydłużono o 12 miesięcy. Fala upałów w Hiszpanii. W ten weekend i kolejny tydzień termometry mogą tam pokazać nawet 40 stopni. U nas też upalnie. Szczegółowa prognoza już za moment. Czas na mistrzowski flesz sportowy. Kanada odniosła pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów na piłkarskich mistrzostwach świata. W meczu grupy B współgospodarze turnieju pokonali w Vancouver Katar 6-0. W drugim spotkaniu tej grupy Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1. Awans do fazy pucharowej mistrzostw świata nad ranem zapewnił sobie także Meksyk. Fiesta na ulicach trwa. Korea Południowa pokonana 1-0. Meksyk tym samym zapewnił sobie przewagę własnego boiska w 1/16 finału. Dziś wieczorem o 21:00 trzeci z gospodarzy mundialu Stany Zjednoczone zagrają z Australią. Co w pogodzie? Przez cały dzień czeka nas małe lub miarkowane zachmurzenie. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Będzie ciepło, miejscami upalnie. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad samym morzem, około 26 w centrum, do nawet 32 na zachodzie. Dlatego IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla 6 województw zachodniej Polski. Zaczną one obowiązywać o 11 i potrwają do 20 w niedzielę.
4: Sponsorem audycji Wstawaj, nie udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Playlista o właściwościach chłodzących, macie ją w RMF Max.

0: Chodźcie po poranną energię, chodźcie po weekendową moc. Mamy jej naprawdę dużo tutaj w RMF Max.
1: Prawie 10 minut po siódmej i historyczny moment na lotnisku w Radomiu.
0: Miał miejsce ostatni, tak mocno, bo się należy.
1: Wielki pasażerski Boeing poleciał z Radomia na Madagaskar.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę! W Warszawie nie było miejsca, żeby się zatrzymał, więc go wysłali do Radomia.
0: Ale to się zdarzyło tylko dlatego, że na Madagaskar tam za sterami siedział król Julian i mówił, a jak nie dolecimy. Potem powiedział głosem kapitana, słuchajcie wszystkie sensowne pasażerki. Tak mówił król Julian.
1: Prawdziwy król Julian tu stoi.
0: To do was mówi Madagaskar już za parę chwil. Jakbyśmy tam byli, 10 minut po godzinie 7.

0: Będzie gorąco, dobrze, że z takim przyjemnym wietrzykiem gra wam o poranku RMF Max, 18 minut po godzinie 7.
1: No to się pochwalcie, jak u was gorąco już jest, ile macie stopni na termometrze, no i gdzie jest tak gorąco, oczywiście to wpiszcie w SMS-a.
0: Tak, można napisać prawdziwą nazwę miejscowości, ale można nazwę nową wymyślić, tak żeby to było naprawdę takie Las Palmas de Zielona Góras.
1: Na przykład tam dzisiaj będzie bardzo gorąco. Ile już jest teraz na termometrze u was i w jakiej jesteście miejscowości? SMS-owo piszecie pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów i tak wchodzimy do zabawy, w której 3 stóweczki okrągłe są do wzięcia.
0: 19 minut po godzinie 7.
2: Sponsorem audycji Wstawaj Nie Udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
11: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
12: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
13: Zobacz! Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
14: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
13: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
14: To mi się podoba.
13: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
14: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
15: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
16: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salon Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
17: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
2: You make me feel alive again.

0: bardzo, ale to bardzo chciałem podziękować. Po pierwsze Darii Zawiałow, a po drugie tym słuchaczom, dzięki którym odkryłem Saharę Dolnego Śląska. Kamienna Góra 26, już teraz o poranku.
1: No to trochę chłodniej jest w miejscowości Rajgród.
0: O, pozdrawiamy.
1: 19 tylko.
0: Oczywiście 22 kreski w Zadermanie, Arktos, Gdynios 18,5. To nie jest Arktos, tylko to jest Arkos.
1: Arkos.
0: Pozdrawiamy. Arktos oczywiście. Przeginia Duchowna, jest fotoradar i pokazuje 20.
1: Wow, wow. A Michalina, ile u ciebie dzisiaj i gdzie?
0: Siemano rano, cześć Michał.
2: 22 stopnie, no teraz już 23 z Mieldorado.
1: Mieldorado, jak ładnie.
0: Pozdrawiamy, a u mnie 36,6. Michaśka, dzisiaj na mundialu Australia gra z USA i wokół tych dwóch drużyn będzie się kręcić zabawa piłkarz czy...
1: Jak sama nazwa wskazuje, będziemy cię pytać, czy to piłkarz, czy może coś innego. Dobra odpowiedź broni trzech stówek, które dla ciebie mamy. Za złą pieniądze ci zabieramy.
0: A na murawie pojawia się Jacob Italiano. Italiano, jego tatuaże zaskakują tak bardzo jak styl gry, który reprezentuje w środku pola. Italiano, Italiano, Italiano, go!
1: Italiano, no. Jacob zresztą Italiano. To Michalina, jest piłkarz, czy może włoski dom mody?
0: Dom mody, Italiano.
2: Piłkarz.
0: Piłkarz, brawo!
1: Dobrze, brawo, z taką pewnością.
0: Piłkarz, co już ma nową dziewczynę.
1: Spokój
0: z Mieldorado.
1: Bramkarza.
0: Pięknie, pięknie, 300 wyobronione, a przed nami spektakularne wejście na murawę Sarkofilusa Harisi. Sarkofilus Harisi, Harisi, ten przejęty przez australijskiego szkoleniowca marokański napastnik o greckich korzeniach. Harisi, Sarkofilus Harisi, gol!
1: Harisi to piłkarz, czy łacińska nazwa diabła tasmańskiego, Michalina?
0: A, to już bardzo?
2: Piłkarz.
1: A nie, bo to jednak diabeł.
0: Tak, Australia pewnie by wiedziała, ale masz szansę teraz odrobić straty na okoliczność spotkania z Polokonem Engstlerem. Polokon Engstler, Engstler piłkarz czy Engstler? Gol.
1: Brawo! Piłkarz, czy wynalazca kabla miedzianego to Polokon Engstler? Kabla miedzianego w podwójnym uzwojeniu, dodajmy do tego.
2: No. O matko, no to nie będzie też piłkarz.
0: Piłkarz, brawo!
1: No i brawo, Polokon Engstler.
0: Jesteś, Michaśka, przygotowana do dzisiejszego mundialowego oglądania. Mam nadzieję, że będzie także z tobą RMF Max. Pięknego dnia, wygrałaś
1: 200!

0: Gramy gorące hity na maksa, żeby was przyzwyczaić już od 7.38, że dzisiaj będzie naprawdę, naprawdę gorąco. Także w takiej Częstochotowie.
1: To jest bardzo, bardzo ładna, prawda? Nazwa.
0: Pozdrawiamy całą Częstochotowę. Bądźcie gotowi na 30 stopni dzisiaj w ciągu dnia.
1: 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych będzie do wzięcia dla Polski i dla Niemiec, bo to z okazji rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.
0: Proszę, miło.
1: Będzie można sobie koleją przejechać przez Polskę do sąsiada i z powrotem. Jest to propozycja dla młodych.
0: Dla młodych, bo bilet jest w dwie strony.
1: Tak.
0: Dlatego dla młodych. Jakby było dla starych, to tylko w jedną. Jakby 21 minut kusi, nie? 21 minut i 8.
2: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Kompletka.pl.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: I po reklamie.

0: Roxy wie, jak włączyć wentylatory o 7.49. Roxy i wasze ulubione pozostałe gwiazdy są tu. RMF Max.
1: Prawie 40% Polaków ma problem ze zrozumieniem czytanego tekstu.
0: A ty mi to mówisz? Czy ty mi to czytasz?
1: Nie, no mówię.
0: Bo zrozumiałem tylko 40%, to jakbyś czytał. 11 minut i 8. Machine Gun Kelly złapał żarcik, super. Sounds good. Real good.

ATH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. ATH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

0: California. Takie właśnie mamy śpiewające prognozy pogody. Więcej o tym, co dzisiaj i jak bardzo gorąco w ten weekend w Polsce, zaraz po najważniejszych informacjach we Fleszu.
1: Zeszło o 8.
0: O tak,
1: przepraszam, chciałam powiedzieć.
0: Nie mam problemu.
1: 8 będzie za 5 minut. Nie?
0: Myślałem, że poszłaś na kawę. Za 4. Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroen.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
1: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman.

0: salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: I po reklamie.

0: Flesz w pigułce i najświeższa prognoza pogody to już teraz w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam. Jest ósma. Nie dojdzie do planowanych na dziś w Birkenstock w Szwajcarii rozmów USA-Iran. Wcześniej Biały Dom informował, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance nie poleci do Szwajcarii na, jak to określono, techniczne rozmowy z Irańczykami, a miały one dotyczyć m.in. zniszczenia wzbogaconego materiału nuklearnego Iranu. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do negocjacji. Nie cichnie afera związana z młodym lekarzem, działaczem Koalicji Obywatelskiej, zatrudnionym w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który bez specjalizacji pełni funkcję koordynatora SOR-u, zarabiał bajońskie sumy. W prowadzonym przez niego oddziale mieli być bez kolejki przyjmowani politycy z jego ugrupowania. I jak zapowiada premier, osoby te poniosą konsekwencje polityczne. Medyk oddał szpitalowi część pieniędzy.
1: To jest prawie 500 000 złotych, a więc zakładamy, że ta decyzja związana jest z jego świadomością, że działał niezgodnie z prawymi przepisami.
0: Mówił Donald Tusk.
2: To jest RMF Max.
0: Teraz we Fleszu przenosimy się na krótko do Poznania. Tam ruszyły przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
3: Ten kredyt zaufania, który daliśmy Jaśkowiakowi, on wrzucił do kosza i my nie chcemy dłużej czekać. On mówił, czekajcie, czekajcie, ja posprzątam w tym mieście, zrobię porządek i wtedy spełnię wasze postulaty, które wam obiecywałem.
0: Mówiła Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet. I na koniec jeszcze Kraków. Mieszkańcy Klinów domagają się od władz miasta zdecydowanych działań w sprawie dzików, które coraz częściej pojawiają się na osiedlach. Wczoraj po południu locha zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem. Maluch został przewieziony do szpitala na badania. Na szczęście nic mu się nie stało.
4: To są całe rodziny, czyli mama z kilkoma mniejszymi dzikami.
5: Nie ma praktycznie dnia teraz, żebyśmy nie spotkali tutaj dzików.
6: Nie jest jakaś obawa z tego powodu?
5: No na pewno, oczywiście, że tak, bo te dziki jednak przelatują między dziećmi, więc z tym jest dość duży problem.
0: Usłyszał Paweł Konieczny.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Druga kolejka fazy grupowej mundialu rozpoczęta. Niektórzy są już pewni grupowego awansu do 1-16. To m.in. Kanada, która pokonała Katar 6-0. Wysoko wygrała też Szwajcaria 4-1 z Bośnią i Hercegowiną. Skromniej Meksyk, który pokonał Koreę Południową 1-0. Czesi zremisowali natomiast 1-1 z Republiką Południowej Afryki. Jeszcze dziś wieczorem Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią. W nocy z kolei Szkocja zagra z Marokiem, Brazylia spotka się z Haiti, a Turcja podejmie Paragwaj. Biało-czerwone siatkarki z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów. W Bangkoku udało się pokonać Ukrainę 3-1. Kolejny mecz jutro i będzie to starcie z Holenderkami.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko miejscami może być ono większe. Na południowym zachodzie i zachodzie możliwe będą przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach dzisiaj wysoko, nawet bardzo, od 22 stopni nad morzem przez 26 w centrum do 32 na zachodzie. Wiatr słaby, na wschodzie chwilami umiarkowany, podczas burz może powieć trochę mocniej. Jak mówiliśmy, IMGW wydało ostrzeżenie 1 i 2 stopnia przed upałami dla 6 województw zachodniej Polski.
7: Odpalamy śmigło, patrzcie, co się dzieje. 3 minuty po godzinie 8:00. Głośnik z funkcją wentylatora. Tak jest, ale tylko w przypadku ustawienia głośnika na RMF.

0: No i tak właśnie brzmi piątek. Piątek, w którym na termometrach za oknami zobaczymy 30 stopni. Jesteśmy tydzień przed wakacjami. No czego chcieć więcej?
1: Tak, oziębłej towarzyszki życia, która być może która być może schłodzi tę gorącą atmosferę i spowoduje, że ta temperatura będzie jakaś do wytrzymania. Ona właśnie po to jest u waszego boku. Chłopaki, tak właśnie zauważyliście, że mówię ona po to jest u waszego boku, przecież nie u mojego, nie? Dajcie spokój. Jasia Małusz, Irek Jakubek, dzień dobry Polska. 10 minut po godzinie 8 i 4 wejściówki do parku rozrywki będą rozdawane już za parę chwil.
0: Kibice za oceanem już wiedzą, wiedzą o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Okazuje się, że bardzo wzrosło zainteresowanie biletami na jesienne mecze Chicago Fire.
1: Tam może grać Robert.
0: I Polonia właśnie na to liczy, że Robert tam będzie grał, przyjedzie i oni będą mogli go w Chicago zobaczyć u siebie, naszego Roberta.
1: Wow, no liczy także na to, że jak nie będzie grał, no to Robert na pewno odda im te pieniądze.
0: Na pewno.
1: No oczywiście, bo jak były jakieś takie biznesowo różne ściemy związane z Robertem, to zawsze Robertinio te pieniądze oddawał, nie? Nie od razu, ale...
0: No, porządny Robert jest.
1: Anka mu kazała, nie?

0: Teddy Swims. Idealnie odnalazły się w naszej nowej strefie klimatycznej. Teraz jeszcze my się musimy przyzwyczaić do tego, że dzisiaj, jutro, pojutrze ekstremalnie gorąco, jak kraj długi i szeroki. O tym od rana trąbi RMF Max 8:19.
1: Mamy dla was 4 wejściówki na super roller coastery do parku rozrywki, tylko potrzebujemy się trochę ochłodzić.
0: Och tak, nagrywajcie za pomocą naszego messengera głosówki, które sprawią, że wszystkim słuchaczom zrobi się trochę chłodniej.
1: Wiecie, takie głosówki, które zrobią nam gęsią skórkę na przedramionach.
0: Można próbować podawać wysokość pensji lekarzy niektórych w naszym kraju, ale wtedy robi nam się gorąco i krew nas zalewa.
1: My chcemy, żeby nam było chłodniej, więc wszystko to, co spowoduje, że się zrobi chłodniej, nagrywacie teraz i wysyłacie na messengera RMF Max głosóweczką.
0: I proszę nie nagrywać głosówek z cyklu "Boli mnie głowa", bo to nie jest śmieszne. 4 wejściówki.
1: Trochę jest.
0: 4. Zależy. 4. Czy mówisz, czy słyszysz?
1: 4 wejściówki mamy dla was. Reklama.
2: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
12: Mistrz.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
17: Pralka, piekarnik, zmywarka.
18: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
19: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
21: Poznań 93 i 5 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dobrze pracujesz, podoba mi się twoja praca, ale jestem zmuszony obniżyć ci pensję.
2: Zmroziło, prawda? No. Tomek wie, jak zaobniżyć temperaturę w sytuacji, kiedy dzisiaj prawie 30 stopni, jak kraj długi i szeroki.
3: Temperaturę obniża też Daniel.
2: Daniel.
4: Mamo, tak, no nie zdałem do następnej klasy.
2: A robicie to wszystko grając w porannym konkursie o 4 wejściówki do Energyland i nagrywając nam takie głosówki, które jak człowiek usłyszy, to od razu brrr. To jest człowiek puszka.
3: Adrian,
2: do zobaczenia przy kaucjomacie.
3: 4 wejściówki do Energylandii dzisiaj w porannym konkursie wygrywa Patrycja.
2: Patrycja wie, jak nas schłodzić.
5: Uwaga, leci.

0: 1 w Maxie Last Christmas. A Patka wygrywa 4 wejściówki do Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Hymn tych wszystkich, którym piątku w pracy absolutnie nic nie jest w stanie zepsuć. Absolutnie to będzie piękny piątek, tak cudownie brzmi o poranku Olivia Rodrigo. 21 minut przed godziną 9.
1: Truskawki nam się rozwodniły.
0: O kurde.
1: No właśnie. I to jest...
0: To jest skandal!
1: To jest poważny narodowy problem. Okazuje się, że truskawka polska jest zawodnista, mówią jedzący i sprzedający, i to wszystko przez pogodę. I ona ma mało smaku, dużo wody i w sumie to taka truskawka nie wiadomo co.
0: A hiszpańską jedli, dlatego takie rzeczy opowiadają. Ja w ten weekend będę ćwiczył magiczną stronę truskawek.
1: Ojej.
0: Jest truskawka? Pyk. Nie ma truskawki. A, taka magia, nie? Zdążysz nawet dobrze poczuć tego smaku. Jest. Ale nie da się odwrotnie. Wiesz, jak już zniknie, to potem się nie pojawi.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
15: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
16: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF
20: hity na maksa.
21: Poznań 93 i 5 FM.

0: Dzięki, Dawid, ten gorący poranek. Dawid, podsiadło. Czy jesteś gotowa na coś, co na pewno ochłodzi, a może zmrozi?
1: Tak, dawaj, czy... no dawaj.
0: Ale dawaj, czy...
1: Jestem na to gotowa.
0: No, to pytałem. To jest inna rozmowa, Asia, musisz być gotowa. To nie dam, że dawaj. 9 minut przed godziną 9:00 Patka nam podpowiedziała, że Last Christmas może spowodować, że wszyscy ci, którzy dzisiaj lekko przerażeni tym, co będzie na termometrach, poczują przyjemną, chłodną bryzę.
1: To trzeba się ochładzać.
0: Tak.
1: A to szczególnie dlatego, że mamy dla was taką propozycję, która na pewno was rozgrzeje i to do czerwoności. Mamy taką rundę bonusową, że grzech nie skorzystać.
0: O, 25 tysięcy złotych. Fajnie, co? 25 tysięcy złotych można wygrać w RMF Max i 25 tysięcy od tej chwili będzie ustrzelić trochę łatwiej.
1: Trochę łatwiej. 1200 razy łatwiej będzie ustrzelić, będzie wejść do finału. Tylko się trzeba zgłosić, najlepiej hasłem Max pod 7327, wysłanym teraz,
0: tak
1: bo
0: jest.
1: Teraz będziemy tak mnożyć.
0: I teraz mamy rundę super okazji. Najlepsza, słuchajcie, okazja poranka, żeby wysłać SMS o treści Max na 7327, bo takie jedno zgłoszenie to jest 1200 losów, dodatkowych szans na to, żeby wejść do finału, wytypować szyfry do wygranej i zgarnąć całe 25 tysięcy złotych.
1: Wiecie, co macie zrobić? Wyślijcie hasło Max pod 7327 teraz, bo jeden SMS to 1200 szans.

0: Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie?

0: dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
4: I po reklamie.

0: Hit FM.
1: Dziewiąta na zegarach, w RMF Max. Pora na najświeższe informacje w skrócie. Monika Chrycko, zapraszam ponownie. A na początek sprawdzamy najnowsze informacje z dróg. Rozpoczął się remont nawierzchni autostrady A2 na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Główne prace ruszą w poniedziałek, ale już teraz wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu. Czy Polacy potrafią oszczędzać? Jak to jest u nas z odkładaniem pieniędzy na tak zwaną czarną godzinę? I ile to powinno być, byśmy czuli się finansowo bezpieczni? O to pytamy dziś w RMF Max Krzysztofa Bratosa, wiceprezesa mBanku do spraw bankowości detalicznej.
2: W świecie finansów mówi się, że ta poduszka finansowa powinna stanowić około 6 miesięcznych moich wydatków, a więc kwotowo dla każdej osoby to może być inna sytuacja.
1: A więcej informacji na temat zdrowych finansów znajdziecie na naszej stronie rmfmax.pl. No właśnie, może nie potrafimy odkładać, bo wpadliśmy w pułapkę odroczonych płatności. Polacy pokochali tę możliwość. Jak pokazują dane Biura Informacji Kredytowej, tylko za pierwsze 4 miesiące tego roku kupiliśmy towary w opcji zapłać później na kwotę 5,5 miliarda złotych. To 32 miliony transakcji.
0: To jest RMF Max.
1: I zmieniamy temat. Partia Razem jest gotowa na rozmowy w sprawie uleczenia służby zdrowia. Poseł Adrian Zandberg mówi jednak o warunku koniecznym, likwidacji kontraktów dla lekarzy.
3: Lekarz powinien zarabiać więcej ode mnie, od posła. Ale za to lekarz ma być w tym szpitalu, ma być cały czas dla pacjentów.
1: A takich problemów na pewno nie mają mieszkańcy miasteczka Norbello na Sardynii, w którym nie ma lekarza. Dlatego burmistrz apeluje: mieszkańcy, leczcie się sami. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Jak informuje włoska agencja ANSA, rozporządzenie jest zarówno oficjalnym dokumentem, jak i pełną ironii prowokacją oraz apelem o pilne rozwiązanie sytuacji kryzysowej.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
4: Sprawdzamy, co w pogodzie. Mieszkańców Poznania czeka dziś pochmurny piątek, ale bez opadów. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr ma wiać ze wschodu umiarkowanie, w porywach do prawie 20 km na godzinę. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na słupkach, więc szykuje się ciepły, choć nie do końca słoneczny dzień. Wieczorem spodziewamy się spadków temperatury do 24 stopni. Cały czas nie ma padać, a biometr ma być obojętny.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
5: I proszę nie marudzić, że będzie gorąco w weekend, bo po weekendzie ochłodzę.
6: A przepraszam, kto marudzi? Ja nie marudzę.
5: Absolutnie, Asia Majus nigdy nie marudzi. Irek Jakubek, 100%.
7: Stay for the night.
5: Pięknego weekendu.

0: ze z Bruno Marsem wjechali na Playkę i od razu jeszcze bardziej czuć ten zbliżający się weekend. Ich apatę na chwilę po dziewiątej w RMF Max. Tak skocznie śpiewając, zaczynamy moje ulubione i raczej wasze też. Piątkowe wydanie Byle do obiadu. Najlepszego programu do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry i zapraszam. Do 13:00 jestem do waszej muzycznej dyspozycji. RMF Max. A już za chwilę w Maxie Shakira, Addicted to You. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak! Wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 3 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: Kto wie, kto wie. Być może dzisiaj wieczorem będziecie wywijać do wersji oryginalnej gdzieś na parkiecie. Kiedyś Kylie, a dzisiaj Don't Leave. Akcent Sera i Misha Miller w RMF Max. Ale zanim pogadamy trochę więcej o imprezach, rzućmy sobie okiem na najciekawsze weekendowe mecze mundialu. Dzisiaj o godzinie 21 jeden z gospodarzy USA zmierzy się z Australią. To może być naprawdę fajne meczycho. Brazylia, Haiti o 2:30 w nocy. O, z kolei dla największych fanów Canarinhos. No i jeszcze Holandia, Szwecja o 19 w sobotę. To moglibyśmy być my, ale z racji, że to jest drugie spotkanie Szwedów na tym turnieju, to pewnie gralibyśmy już mecz o wszystko.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: No po prostu nasi chcieli nam oszczędzić tych emocji. Męskie granie już teraz w Maxie.

0: Sinclair Kajsa w gotowości na lato 2026 i High Can't Wait zagrało w RMF Max. Ty też możesz być gotowy, gotowa, ale czy twoje konto jest gotowe? Jeśli nie, to chętnie coś na to poradzimy. 25 tysięcy złotych. Jeszcze dzisiaj. Brzmi dobrze? No to co? Spróbuj swojego szczęścia, tak przy piątku. I wbijaj do naszej zabawy szyfry do wygranej. Pierwszą cyfrę do walizki z kasą podam ci za jakieś plus minus 2 godzinki. A ty teraz, żeby ci nie wyleciało z głowy, wyślij SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69 albo zgłoś się po te 25 koła online przez stronę rmfmax.pl.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
7: No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
12: Harmonizer.
13: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
17: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
20: Sprawdzamy, co w pogodzie. Mieszkańców Poznania czeka dziś pochmurny piątek, ale bez opadów. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr ma wiać ze wschodu umiarkowanie, w porywach do prawie 20 km na godzinę. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na słupkach, więc szykuje się ciepły, choć nie do końca słoneczny dzień. Wieczorem spodziewamy się spadków temperatury do 24 stopni. Cały czas nie ma padać, a biometr ma być obojętny.
21: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
22: RMF Max.
23: RMF Max Poznań.

0: właśnie w mniej więcej takim tempie dojedziemy wspólnie do piątkowego Fajrantu. Fast Cars and Superstars to Christian Marci w RMF Max. Szybkich samochodów na pewno nie zabraknie w nowej części GTA. Wczoraj studio odpowiedzialne za produkcję tej już legendarnej gry bez żadnych zapowiedzi wrzuciło info o preorderze. Premiera co prawda 19 listopada, ale już od 25 czerwca, od najbliższego czwartku, będzie można zamawiać swoją kopię chyba najbardziej wyczekiwanej gry w historii. Ja tylko przypomnę, że prace nad szóstą odsłoną Grand Theft Auto zaczęli już w roku 2014. Trochę fani serii musieli poczekać, ale pewnie będzie warto.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Tak samo jak warto teraz dać głośniej RMF Max. Fukaj i Liwka połączyli siły w ramach projektu Enklawa i oto powstał singiel Chcę Więcej. Nasza nówka sztuka. Posłuchajcie.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Codziennie setki kilometrów, dziesiątki dostaw. Jedno auto, które musi dać radę. Volkswagen Crafter. Teraz w ofercie dla kurierów już od 2213 zł netto miesięcznie. Stała rata, pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenie w pakiecie. Sprawdź ofertę w naszym salonie przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.

0: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: To pewne, niskie ceny są

0: Kwasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis.

0: sieci. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: 10 na zegarach, czas na flash. Słuchacie RMF Max, Monika Chrycko. Zapraszam. Maciej Lasek żegna się z resortem infrastruktury. Został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jego miejsce zajmie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Powody tej decyzji premiera nie zostały podane.
5: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie.
4: Tłumaczył minister infrastruktury Dariusz Klimczak. I jeszcze jedna roszada na stanowiskach. Dotychczasowa pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została właśnie wiceministrem obrony. Teraz we fleszu przenosimy się na Śląsk, skąd napłynęły niepokojące informacje. W Dębowcu zawalił się most nad rzeką Knajką. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Droga, która tam biegnie, jest nieprzejezdna. Dlaczego przeprawa runęła?
6: Most mógł być przeciążony i nadmiernie eksploatowany. Konstrukcja jest całkowicie zniszczona. Do niewielkiej rzeki runęły bariery i części biegnącej tam asfaltowej drogi. Okoliczni mieszkańcy muszą korzystać z kilkukilometrowych objazdów przez Wiślicę lub Simorac.
4: Tyle Marcin Buczek. Z dużymi utrudnieniami w ruchu muszą się dziś liczyć także kierowcy w Gdyni. To w związku z nocnym biegiem świętojańskim i zajęciem ulic przez biegaczy.
7: Problemy będą na pewno w rejonie Redłowa i w centrum Gdyni. Około 16.30 częściowo zamknięta zostanie ulica Kazimierza Górskiego, a kilkadziesiąt minut później także ulica Olimpijska, Wileńska i część ulicy Sportowej. O godzinie 21.00 zamknięta zostanie ulica Małokacka od krzyżówki z Konwaliową do Olimpijskiej oraz Stryjska od Olimpijskiej do Halickiej.
4: Inaczej pojedzie także komunikacja, dodaje nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
8: To jest RMF Max.
4: Na koniec jeszcze krótka informacja z Gdańska. Jutro odbędzie się tam 30. edycja sztafetowego biegu po nowe życie razem dla transplantologii.
9: Co nowego w pogodzie? Piątek minie nam wszystkim pod znakiem chmur. W Poznaniu przejaśnień w ciągu dnia ma być niewiele. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 29 stopni. Opadów dziś nie przewidujemy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Wiatr ma wiać ze wschodu, momentami nieco mocniej, ale nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach. Wieczorem spodziewamy się spadków temperatury do 25 stopni i cały czas nie ma padać.
10: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
11: Minęła 10 w RMF Max. Po fleszu i pogodzie wracamy do tego, co na starcie weekendu jest pożądane najmocniej. Kolejna porcja hitów na Maxa już załadowana na naszej playce. Piotrek Świderski, witajcie ponownie. To jest cały czas Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. No to myślę, że tak przy piątku w pracy można sobie pozwolić na takie małe tyry, tyry. Just the way you are, David Guetta i Milky. W takim towarzystwie spędzimy najbliższe 3 minuty. To jest RMF Max.

Wiktor, zgadzam się z tobą w 100%. Piątek to naprawdę piękny czas. Wiktor Waligura, cztery pory roku na antenie RMF Max. A teraz będzie jeszcze piękniej, bo zagram wam naszą dzisiejszą muzyczną perełkę. Pamiętacie jeszcze Icona? Jeśli nie, to pora trochę odkurzyć jego legendarne Lonely w RMF Max.

0: Rzeszowie. Swedish as Mafia, szwedzka mafia w numerze Wait So Long na antenie RMF Max. No naprawdę nie przesadzajcie, wcale nie musieliście długo czekać, aż odpalę bonus do naszej zabawy szyfr do wygranej o 25 tysięcy. Uwaga! Od teraz każdy SMS o treści Max, wysłany pod numer 7327 za 3,69, będzie miał moc aż 870 losów. Płacicie za jeden, a macie dodatkowych 869 szans na finał o 25 tysięcy. Jeśli tylko chcecie, to korzystajcie śmiało. Bonus będzie aktywny tylko 10 minut. Hasło Max pod 7327. A, i jak coś na rmfmax.pl, też załapiecie się na ten ekstra bonus.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.

Ktoś czuje, że to może być jego rok. Gibbs, który do współpracy tym razem zaprosił Kukona i Jonatana. Ty masz w RMF Max. A co tam dobrego mamy w rankingu najgorszych polskich potraw? O dziwo, jest takie zestawienie. I pierwsze zaszczytne miejsce zajmuje Rzymlok. Sama nazwa już brzmi przerażająco i chyba oszczędzę wam, co wchodzi w jego skład, bo być może ktoś z was właśnie je drugie śniadanie. Drugie miejsce należy do czerniny, a trzecie do kiełbasy parówkowej. Ale że w top 10 tych najgorszych jest również wodzionka, to nie mogę się z tym zgodzić.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Rozkręca największe imprezy dookoła świata i rozkręca się także u nas na liście Hot Bands. Mam dla was nowość od Fishera i Tones and I. Favor czeka na wasze głosy. Komu się wkręciło, dajcie znać.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
11: Mistrz.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
20: Wyj głośniej.
21: Miej fan.
20: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
23: Co nowego w pogodzie? Piątek minie nam wszystkim pod znakiem chmur. W Poznaniu przejaśnień w ciągu dnia ma być niewiele. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 29 stopni. Opadów dziś nie przewidujemy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Wiatr ma wiać ze wschodu, momentami nieco mocniej, ale nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach. Wieczorem spodziewamy się spadków temperatury do 25 stopni i cały czas nie ma padać.
22: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
21: Hity na maksa!
20: RMF Max Poznań.

specjalnie dla tych czekających na miłość. Waiting for Love i Avicii w RMF Max. Właśnie przed momentem wklepałem sobie tak z ciekawości w wyszukiwarkę, czy może potwierdzono już tak na 100% drugi sezon polskiej edycji Love is Blind. Czy ruszyły już jakieś castingi? Jednak na razie żadnego konkretnego info nie znalazłem, ale to pewnie tylko kwestia czasu, bo Netflix z tego reality tak szybko raczej nie zrezygnuje. Natomiast z tych ciekawszych premier, które niebawem na tym streamingu, to na pewno trzeci sezon 1670, który zaplanowany jest na 5 sierpnia. Ja już nie mogę się doczekać. Widziałem w zwiastunie, że Jan Paweł będzie chciał w nim wysłać chłopa w kosmos. To tak samo jak to Piggy Becky Ginas w RMF Max teraz. Ich Sorry Papi. Ale spokojnie, nie martwcie się, przed 11 wrócimy na ziemię, bo punktualnie o pełnej jak zwykle będzie flash i pogoda w RMF.

0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Express Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Do tego się słucha.
10: Co jest hitem?
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Castorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się odmalować salon.
20: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
19: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
20: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.
8: I hity pod same drzwi.
22: For free.
8: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
23: Flesz w pigułce i pogoda to już teraz w RMF Max na stanowisku Monika Chrycko. Zapraszam ponownie. Na początek sprawdzamy sytuację na drogach. Kierowcy, uważajcie na A2 między węzłem Poznań, Zachód a Komorniki. Zderzyła się tam ciężarówka z osobówką, zablokowany pas w kierunku Warszawy. W RMF Max zawsze mamy dla Was najświeższe informacje. 16,5 miliona złotych to wartość ponad 800 tysięcy paczek nielegalnych papierosów przejętych przez lubelskich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prokuratura postawiła zarzuty 8 osobom. Dotyczą one kierowania i udziału w grupie przestępczej. Zatrzymanie

0: dokonano podczas akcji w województwie lubelskim, mazowieckim i śląskim. Sąd w Londynie ma dziś wydać decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Termin ostatecznego posiedzenia przesuwany był już kilkukrotnie.
1: To ostatnie zarządzono na wniosek obrony, która argumentuje, że Kuczmierowski nie spełnia warunków ekstradycyjnych, ponieważ nie usłyszał w Polsce formalnych zarzutów. Nie usłyszał ich, bo wyjechał z kraju. Ponadto obrona wskazuje na niepokojący jej zdaniem stan praworządności w Polsce. Bez względu na werdykt londyńskiego sądu, obie strony zapowiadają, że zamierzają odwołać się od decyzji.
0: O czym z Londynu informował Bogdan Frymorgan.
2: To jest RMF Max.
0: W ten weekend plaża w Gdańsku-Brzeźnie należeć będzie do triatlonistów. Dziś zawody najmłodszych sportowców. Start w ramach najnowszej odsłony Trefl Aquathlon Gdańsk. Zaczynają najstarsi 15- i 17-latkowie, ale po 16 kategoria najmłodszych. 50 metrów pływania i 100 metrów biegu. A w niedzielę kulminacja triatlonowego weekendu w Gdańsku. I na koniec jeszcze na chwilę zaglądamy do Poznania, który na 3 dni stanie się polską stolicą fantastyki. Startuje Pyrkon. W planach na weekend prawie 2000 wydarzeń. A otwarcie festiwalowych bram już dziś w samopołudnie.
3: Sprawdzamy jeszcze, co mają dla nas synoptycy. Mieszkańców Poznania czeka dziś pochmurny piątek, ale bez opadów. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 29 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr powieje ze wschodu chwilami nieco mocniej, w porywach do prawie 20 km na godzinę. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na słupkach, więc szykuje się ciepły, choć nie do końca słoneczny dzień. Wieczorem cały czas ma być pochmurnie i nie powinno padać. Biometr będzie obojętny.
4: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Tak muzycznie rozpoczniemy sobie 11 w RMF Max. Piotrek Świderski, tutaj niezmiennie piątkowe byle do obiadu. Dzień dobry raz jeszcze, siemaneczko.

0: jutro będzie w Trójmieście na stadionie, a dzisiaj jeszcze w RMF Max. Dawid Podsiadło z singlem Sezon. To, że mamy sezon na truskawki, wiecie na pewno, ale czy wiecie, że też jest sezon na fajną kasę w RMF Max? 25 tysięcy złotych, które czeka w naszej zabawie z szyfrem. Umówmy się tak, że za godzinkę podaję tą obiecaną pierwszą cyfrę, a teraz znowu przez 10 minut mnożę, aż uwaga, 1650 razy każde zgłoszenie na rmfmax.pl. I to jest najlepsza okazja dnia, żeby wbić się do piątkowego finału. Lepszej już nie będzie, gwarantuję wam. Także w tym momencie wbijajcie na rmfmax.pl albo jak wam wygodniej, ślijcie za 3,69 SMS-a z hasłem Max na numer 7327. RMF Max.
1: Reklama. Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
2: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: Dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
9: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
10: Pralka, piekarnik, zmywarka.
11: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
12: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System 3 aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

wspomnieniami piątek nabiera rumieńców. To Yearbooks i Graceland w RMF Max. Słuchajcie, jest szansa, że jednak jeszcze zagramy na mundialu. To znaczy, nasze dziewczyny z kobiecej reprezentacji Polski, które poznały swoje rywalki w barażach. Biało-czerwone w pierwszej rundzie zmierzą się z Belgią, a w przypadku zwycięstwa później z lepszą ekipą z pary Irlandia-Kazachstan. No to co, trzymamy mocno kciuki, może chociaż im się uda awansować. Brazylijski mundial rozpocznie się 24 czerwca 2027 roku.

0: lato jeszcze oficjalnie nie wystartowało, to ten numer jest jednym z moich faworytów na hit sezonu 2026. Alok i Khalid, Dive Into Me w RMF Max. No to za chwilę sprawdzamy, czy te upały rzeczywiście do nas przyjdą w ten weekend. A zaraz po pogodzie Sean Paul i Alexis Jordan z numerem Got To Love You. Zostańcie koniecznie z Maxem. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Co tego się słucha?
6: Co jest hitem?
7: To ma potencjał.

Zapraszamy 3 lipca do Olszynek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl. Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemos. Twarzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.

0: Biedronka.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
1: Sprawdzamy jeszcze, co mają dla nas synoptycy. Mieszkańców Poznania czeka dziś pochmurny piątek, ale bez opadów. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 29 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr powieje ze wschodu chwilami nieco mocniej, w porywach do prawie 20 km na godzinę. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na słupkach, więc szykuje się ciepły, choć nie do końca słoneczny dzień. Wieczorem cały czas ma być pochmurnie i nie powinno padać. Biometr będzie obojętny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Poznań.

To Fukaj i Vito zabrali nas tam w RMF Max. A ja z kolei zabiorę was teraz na Wyspę Świętej Heleny na południowym Atlantyku, bo właśnie tam mieszka najstarsze żyjące zwierzę na świecie według Księgi Rekordów Guinnessa. Żółw Jonathan, bo właśnie o nim teraz będzie mowa, ma co najmniej 194 lata. Co prawda w takim wieku wzrok i węch już nie domaga, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i rozmnaża. No ale co tu innego robić, jak się wiek emerytalny przekroczyło przynajmniej 3 razy. A Shakira ani nie myśli o muzycznej emeryturze. Jej Die Die z Burna Boy, mundialowy hicior, już teraz w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max. Ogłoszenie

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest w Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest w Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
7: Miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
8: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
7: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
9: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: W samo południe czas na flash i pogodę. Monika Chrycko, zapraszam, słuchacie RMF Max. Na flash w samo południe zaczynamy od pytania, czy ordynatorzy i kierownicy oddziałów szpitalnych będą musieli zdecydować, czy pracują w państwowej, czy w prywatnej placówce. W koalicji rządzącej jest wstępna zgoda na częściowe wprowadzenie zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną. A to po głosie afery w warszawskim szpitalu południowym. Po co takie ograniczenie?
1: Chodzi o wyeliminowanie patologii polegającej na tym, że jak pacjent potrzebuje dostać się do szpitala na NFZ, to najpierw patrzy, gdzie ordynator albo kierownik ma prywatny gabinet, tam idzie, płaci za wizytę i prosi o umieszczenie w państwowym szpitalu. Niestety czasem tak to działa,
0: tłumaczył Krzysztof Berenda. Uwaga kierowcy w Gdyni. Drogowcy zamknęli remontowany odcinek ulicy Wiczlińskiej. Trzeba korzystać z objazdu.
2: Objazdy poprowadzono m.in. ulicami Wagnera, Fregatową i Stankiewicza. Wykonawca ma obowiązek przez najbliższe tygodnie zapewnić dojazd do posesji i firm wzdłuż remontowanego odcinka Wiczlińskiej. Utrudnienia potrwać mogą nawet do końca sierpnia.
0: O czym informowała nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
3: To jest RMF Max.
0: Każdy z nas powinien mieć tak zwaną poduszkę finansową, czyli pieniądze odłożone na nieprzewidziane wydatki. Tak radzą eksperci i tak radzimy także my dzisiaj w RMF Max. Pytanie tylko, jak to zrobić?
4: Nie ma innej możliwości niż rozpoczęcie od drobnych kwot, ale działa tak jak w każdej innej kategorii: systematyczność, konsekwencja, powtarzalność.
0: Radził Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku do spraw

0: bankowości detalicznej, a więcej informacji na temat zdrowych finansów znajdziecie na naszej stronie rmfmax.pl. Po chłodnym początku czerwca czas na zmiany. Do Polski zbliża się afrykański żar. Z falą upału walczy już teraz zachodnia Europa.
1: Bardzo gorące powietrze pojawi się we Francji. Tam już wczoraj było powyżej 40 stopni, a jutro, pojutrze jest szansa, że będzie 40-45.
0: To był dr Rafał Drabik z portalu meteoprognoza.pl.
2: W RMF Max czas na prognozę pogody. Piątek w Poznaniu i okolicach upłynie pod znakiem chmur, ale bez opadów. Niewykluczone są też pojedyncze przejaśnienia. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 29 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr powieje dziś ze wschodu. Momentami umiarkowanie w porywach do prawie 20 km na godzinę. Temperatura odczuwalna, bardzo zbliżona do tej na słupkach. Do wieczora termometry pokażą już bliżej 25 stopni. Biometr obojętny.
3: No i już po 12 w RMF Max. Jesteśmy jedną nogą w weekendzie i włączamy tryb popołudniowy w byle do obiadu. To jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, zapraszam. Jestem z wami jeszcze do 13.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

0: Tego jeszcze nie było. Reggae Vicior od Davida Getty i Aloka. Run, Run River w RMF Max. A teraz wracamy do tematu 25 tysięcy, które czeka w walizce na kogoś z was. Obiecałem podać pierwszą cyfrę do jej odblokowania i w końcu ją poznałem. Mogę wam ją powiedzieć. Zapiszcie albo zapamiętajcie, że piątkowy szyfr do wygranej zaczyna się dziś od 7. Zdecydowanie szczęśliwej 7, bo dodatkowo odpalam znowu szybki strzał, kolejną rundę bonusową i mnożę 1100 razy każde hasło Max wysłane teraz SMS-em na 7327 za 3,69. 25 koła czeka, a finał już niebawem. 7327 i hasło Max. Ślij teraz, jeśli chcesz odebrać od nas telefon. RMF Max.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
9: Mistrz.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda. Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
14: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
15: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Poznaj 93,5 FM.

którym ten zogzogowy sample może się kojarzyć z pięknymi czasami, naprawdę pięknymi. Jeśli go pamiętacie, to prawdopodobnie najlepsze imprezowe czasy macie już za sobą. Zokaria, Andy Dusty Harris przed momentem w RMF Max. A gdzie w ten weekend będzie się działo? Kraków i Warszawa świętują Wianki 2026. W programie m.in. jarmarki świętojańskie, warsztaty z plecenia wianków i oczywiście koncerty. W stolicy można się będzie załapać na przykład na występy Beaty i Bajm, Nosowskiej, Oestera czy Margaret. Z kolei pod Wawelem zagrają Mela Kotelu, Chlor oraz Swada i Nichos. Tu i tu udział w koncertach jest całkowicie bezpłatny, więc jak jesteście z Wawki albo z Krakowa, albo z okolic, to wystarczy wyjść z chaty i na pewno będziecie się świetnie bawić. No to pod ten piątek, pod te imprezy, pod ten kolejny czerwcowy weekendzik. Teraz Gordo Loco Loco, a za chwilę MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door w RMF Max.

0: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max. Mix Profeska.
1: Nikt nie gra lepiej.
2: Slay.
0: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
3: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
0: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kafa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
1: W RMF Max czas na prognozę pogody. Piątek w Poznaniu i okolicach upłynie pod znakiem chmur, ale bez opadów. Niewykluczone są też pojedyncze przejaśnienia. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 29 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr powieje dziś ze wschodu. Momentami umiarkowanie w porywach do prawie 20 km na godzinę. Temperatura odczuwalna, bardzo zbliżona do tej na słupkach. Do wieczora termometry pokażą już bliżej 25 stopni. Biometr obojętny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Poznań.

prostu klasyk Timbaland i Kerry Hilson, The Way I Are w RMF Max. A tak swoją drogą, to Timbalanda w akcji będzie można zobaczyć już za trochę ponad miesiąc na Łódź Summer Festival. Trzeba przyznać, że mają naprawdę mocny line-up. Oprócz samego Timbalanda na scenie zobaczymy tam Shona Paula, Bastille czy ekipę Rudimental z DJ setem. Co więcej, cała impreza jest niebiletowana. Wejście na teren eventu za free. Coś czuję, że będzie się tam działo. No ale u nas po 13 też się zadzieje, bo Ania Wojtkowiak wbija za stery i odpala program i wszystko gra. A ja już wam serdecznie dziękuję. Piotrek Świderski, życzę udanego weekendu i do usłyszenia. Wpadnę tu do was jeszcze w niedzielę po 9. Cześć!

0: Reklama.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: I po reklamie.

0: Minęła 13 w RMF Max, czas na flesz i pogodę. Monika Chrycko, zapraszam ponownie. Mamy dla Was garść najnowszych informacji w popołudniowym fleszu RMF Max. Sejm uchwalił przepisy antymobbingowe. Jakie zmiany wprowadza przyjęta właśnie ustawa?
1: Chodzi o to, by każdy był równo traktowany przez przełożonego, to po pierwsze, a po drugie, za jednakową pracę mamy być jednakowo wynagradzani, nie ma równych i równiejszych,
0: tłumaczył Michał Radkowski. Policja wszczęła postępowanie w sprawie wykrycia urządzenia GPS na wagonie towarowym w Poznaniu. O znalezisku powiadomiono Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kto znalazł ten sprzęt elektroniczny?
2: To był pracownik PKP Cargo. Czujnik GPS zauważył na wagonie typu węglarka. Ustalono, że ten wagon był w remoncie w punkcie utrzymania taboru w Poznaniu od lutego 2026 roku. Wcześniej w składzie pociągu towarowego w sierpniu zeszłego roku wyjeżdżał na Białoruś, w grudniu na Ukrainę.
0: Tyle Krzysztof Zasada. Nadal nie ma decyzji londyńskiego sądu w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmirowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Kolejne posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć 24 września. Sejm z kolei bezwzględną większością głosów uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w związku z prywatnym aktem oskarżenia prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Były minister sprawiedliwości nazwał Korneluka działaczem partyjnym, co w rozumieniu kodeksu karnego stanowi zbieg przepisów określonych jako zniesławienie i znieważenie.
3: To jest RMF Max.
0: W niedzielę w samo południe możecie legalnie skoczyć z Sopockiego Molo do morza. Do tego w szczytnym celu.
4: Już po raz 15 w Sopocie odbędzie się charytatywna akcja umożliwiająca chętnym skoczenie z molo, o ile wpłacą wcześniej cegiełkę. Celem tegorocznej akcji jest zbiórka pieniędzy dla Adama na walkę z chorobą nowotworową i dalsze leczenie.
0: To była nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. O 13 to już tyle. Teraz najświeższa prognoza pogody.
5: Co nowego w pogodzie? W Poznaniu i okolicach do końca dnia ma być

0: Raczej pochmurnie, ale bez opadów deszczu. Będzie też bardzo ciepło, termometry pokażą nawet do 29 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy z kolei dużo chmur, trochę przejaśnień i wartości bliżej 24 stopni. Wiatr ma wiać umiarkowanie ze wschodu i cały czas nie będzie padać. Temperatura odczuwalna będzie podobna do tej na termometrach. Ciśnienie utrzyma się powyżej normy, a biometr ma być dzisiaj obojętny.
1: Pachnie wakacjami już coraz bardziej, czujecie? To jest ostatni piątek tego roku szkolnego z zajęciami, ale przede wszystkim to jest chwila, moment przed weekendem. Ania Wojtkowiak, witajcie w RMF Max, do 17 z wami Wiktor Waligura. Na start!

0: do przodu i bez ciśnienia. Tak nas prowadzą przez ten piątek. Jugl, I'm a Angel i Ultra Nate w RMF Max. Ale to było dopiero latanko bez ciśnienia. Niedźwiedź na ulicach Przemyśla i to tej nocy został zarejestrowany. Zgłoszenie jest absolutnie serio. Nawet nagranie opublikował prezydent miasta. No problem polega na tym, że dzikie zwierzęta coraz częściej oczywiście wychodzą z lasu. Chociaż patrząc na to, w jakim stanie czasami te lasy są, to pomyślałam, że na bank przyszedł po prostu wynieść butelki. Ale jakby co, to pamiętajcie, dzwonimy na Straż Miejską albo na policję i nie podchodzimy robić misia z misiem.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Ja też przed chwilą śpiewałam, spokojnie. Naprawdę w grupie zawsze razem się wszystko lepiej robi. Show za nami. Dlatego te chóry tam umieścili w refrenie. Ale a propos, jakby na grupie dzisiaj wam ktoś napisał: ej, a może wyjedziemy na taki spontaniczny weekendzik? I w sumie chcielibyście, nawet jest czas, tylko problem polega na tym, że po prostu trzeba będzie wydać pieniądze, których akurat nie macie na zbyciu. To chcę wam powiedzieć, że jeszcze przed weekendem do wygrania jest 25 tysięcy złotych. A że razem raźniej, no to teraz będzie wysyłanko SMS-a razem. To znaczy, wy wysyłacie tylko jeden, ale to tak, jakbyście ich razem wysłali 900, bo mamy rundę bonusową tylko do 13.50. Wskakujecie już teraz po swój telefon, wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Na spontaniczny wyjazd, może na ważne zakupy, które muszą się jeszcze odbyć przed wakacjami, albo żeby po prostu zrobić sobie markizę na balkonie, 25 tysięcy do wzięcia. RMF Max. RMF Max. Czekaj, czekaj, jaki to był numer? 7327. SMS o treści Max. Ślijcie teraz Justin Bieber z Nicki Minaj są waszymi kibicami. 25 koła po 14 jest do zgarnięcia.

0: Jak ktoś czekał na te wyższe temperatury, no to chyba można powiedzieć, wreszcie to wszystko w ten weekend. Za momencik prognoza pogody u nas, ale jeszcze, skoro jest gorący czas, to Wam od razu przypominam, po 14 25 tysięcy do wygrania i tylko teraz jeszcze możecie wejść do gry w rundzie bonusowej. Hasło Max na numer 7327 za 3,69 wysyłacie, a my mnożymy 900 razy każde zgłoszenie. Jakby co, potem będzie już za późno. 25 tysięcy rozdajemy po 14. 7327. SMS o treści MAX.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
6: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
5: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w Domitech.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki.

0: Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Wiesz co dobre?
1: Tak się gra!
2: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
4: Co nowego w pogodzie? W Poznaniu i okolicach do końca dnia ma być raczej pochmurnie, ale bez opadów deszczu. Będzie też bardzo ciepło, termometry pokażą nawet do 29 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy z kolei dużo chmur, trochę przejaśnień i wartości bliżej 24 stopni. Wiatr ma wiać umiarkowanie ze wschodu i cały czas nie będzie padać. Temperatura odczuwalna będzie podobna do tej na termometrach. Ciśnienie utrzyma się powyżej normy, a biometr ma być dzisiaj obojętny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
2: RMF Max. RMF Max Poznań.

Ed Sheeran i Azizam w RMF Max. Tak u nas hity leją się z głośnika i celowo używam tego słowa, bo trzeba pamiętać ten weekend o nawadnianiu. Woda, cytrynka, odrobina soli, to jest coś, czego nie powinno zabraknąć. A jak jest ciepło i wilgotno, to też wiadomo, że komary wylatują. Mają swoje ulubione ofiary i już naukowcy wiedzą, co je przyciąga. O tym po 15, a na razie Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami.
2: Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu.
1: Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,5%.

0: ATH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. ATH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
1: Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie, sauny and wellness.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: 93 i 5 FM.
1: Jest 14, tu RMF Max. Przy mikrofonie Rafał Młynarski. Witajcie, zapraszam na najnowszy flash. Zmiany po głośnej aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Jeszcze dziś ma zostać powołana nowa rada nadzorcza placówki, zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na kontrowersje związane z wysokimi zarobkami byłego radnego Ursusa oraz doniesienia o obsługiwaniu polityków poza kolejką na SOR-ze. Jakie zmiany czekają jeszcze szpitale?
2: Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
1: Tyle prezydent stolicy.
0: To jest RMF Max.
1: Uwaga, mieszkańcy zachodnich województw. Do upału mają dołączyć też burze. Na więcej o pogodzie powiemy wam w najnowszej prognozie po fleszu. Nowy wątek w sprawie Zbigniewa Ziobry. Warszawski sąd otrzymał odpowiedź prokuratury dotyczącą miejsca pobytu byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że od 9 maja przebywał on w Stanach Zjednoczonych. Mimo tego prokurator generalny nadal podtrzymuje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania.
3: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
1: Tłumaczył Waldemar Żurek. Zmieniamy temat. Dziś rano w Centrum Łodzi doszło do napadu na kantor. Około godziny 9:00 mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń sterroryzował pracownicę i zabrał około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Policja szuka sprawcy. Jeszcze szybkie info na koniec popołudniowego flesza. Od soboty do poniedziałku spadną maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztował do 5,94, diesel 6,12, a 98 6,61. Kolejna aktualizacja cen w poniedziałek.
4: Sprawdzamy, co jeszcze mają dla nas synoptycy. W Poznaniu i okolicach będzie dziś bardzo ciepło. Termometry pokażą nawet do 29 stopni Celsjusza. Do końca dnia ma być raczej pochmurnie, ale bez opadów deszczu. Ciśnienie utrzyma się powyżej normy, a biometr ma być obojętny. Wieczorem i w nocy z kolei dużo chmur, trochę przejaśnień i wartości bliżej 24 stopni. Wiatr ma wiać umiarkowanie ze wschodu i cały czas nie będzie padać. Temperatura odczuwalna ma być podobna do tej na termometrach.
5: Dolewamy miodu do piątku. Bo to ta godzina, w której jest do wygrania 25 tysięcy złotych. Jeszcze w pierwszym kwadransie pojawi się męskie granie orkiestra i nareszcie, a dla tych, którzy się spieszą przed weekendem, Heaven i I Run. Ania Wojtkowiak, witajcie! RMF Max. A na to wszystko mleczko do kawki. Milky.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ciągnie do ciebie.
1: Te słowa mogłyby być też hymnem komarów. No jednak ciągnie ich do nas i już wiemy dlaczego. Nie, nie grupa krwi determinuje to, czy komar ma na nas ochotę. Wyobraźcie sobie, że przede wszystkim to jest po prostu nasza temperatura ciała oraz ilość wydychanego dwutlenku węgla. To już sprawdzili naukowcy i co jest najlepsze. Badania wykazały, że spożywanie alkoholu, a zwłaszcza piwa, zwiększa naszą atrakcyjność dla komarów. Na pytanie każdego pana, czy te badania zlecała moja żona, odpowiedź brzmi: otóż nie. A jakbyście myśleli już o tym, że w takim razie trzeba się wyposażyć w moskitierę na ogrodzie, to zaraz rozdajemy 25 tysięcy.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Zobacz. Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
3: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
2: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
3: To mi się podoba.
2: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
3: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System 3 aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Balance.
1: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenna. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: I po reklamie.

0: Ben nie tylko robi nam klimat w głośnikach, ale także pięknie zapowiada naszą zabawę. Posłuchajcie. Halo. Tak, właśnie na to teraz liczę w finale zabawy Szyfr do Wygranej.
1: Sponsorem programu Szyfr do Wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Odebrać telefon to jest pierwsza rzecz najważniejsza, która się liczy w tej zabawie. Potem to już tylko do przodu. 25 tysięcy złotych do wygrania. Już numer został wykręcony. O, halo, tutaj Radio RMF Max. Ania Wojtkowiak, cześć. Witam w finale zabawy Szyfr do Wygranej. Kto po drugiej stronie?
2: Władysław.
0: Cześć Władysławie. Jakie plany na ten piątek, bo my tu mamy dla ciebie 25 tysięcy złotych do wygrania.
2: O Jezu.
0: Oho.
2: Ale pani mnie teraz zaskoczyła, no bo no, bardzo jestem zaskoczony.
0: Najważniejsze, żeby zaskoczył szyfr do naszej walizki. Jak ją otworzysz, to zgarniesz tych 25 tysięcy. Władku, no to posłuchaj, albo teraz odgadujesz trzy kolejne cyfry, bo już podaliśmy cyfrę 7 jako tę, która otwiera naszą walizkę, jako pierwszą. Jeszcze trzy są do odgadnięcia. Albo możesz ode mnie kupić dwie kolejne cyfry, no i wtedy ja trochę tych pieniędzy z walizki wyjmę, ale będziesz trochę bliżej wygranej, może nieco mniejszej. Kupujemy czy zgadujemy? Jaki scenariusz wybierasz?
2: No to słucham propozycję.
0: Dobry klient, otwarty. Słuchaj, za drugą cyfrę 10 tysięcy złotych i zostanie 15 w walizce. Co ty na to?
2: A może piątkę?
0: No dobra, na dobry początek. Dobra, tak zróbmy. To będzie piąteczka, czyli mamy 20 tysięcy w walizce, a druga cyfra to cyfra 0. Pytanie, co robimy dalej? Jeszcze dwie do odgadnięcia i jedną możesz jeszcze ode mnie odkupić.
2: No to może następna za piątkę?
0: Teraz już nie będzie ze mną tak łatwo. Na początek ja byłam taka elastyczna, to teraz ty bądź elastyczny, słuchaj. To ja proponuję 15 tysięcy.
2: Jezu, może dyszka?
0: 12.
2: 11.
0: Dobra, no to mamy w takim razie 9 tysięcy w środku. I wiemy, że szyfr do walizki rozpoczyna się od 7, 0 i teraz ta kolejna cyfra to też jest 0. Ostatnia jest do odgadnięcia przez ciebie, Władku. No i wierzę, że zaraz będę się cieszyć razem z tobą cudownym weekendem.
2: No właśnie.
0: Ostatecznie 7, 0, 0 i co wbijamy jako ostatnie?
2: Niech będzie 7.
0: 7, 0, 0, 7, tak?
2: Tak jest.
0: Dobra.
3: Niepoprawny.
0: Ach! 7002. Tak to powinno było wyglądać, ale słuchaj, nie jest tak, że wychodzisz z pustymi rękami. 500 zł zgarniasz, Władku.
2: I tak jest bardzo dobrze. Dzięki wielkie. Już airfryer od was mam, to teraz będę miał jeszcze 5 stówek.
0: No i pięknie się składa, słuchaj, tak układamy życie małymi krokami i do przodu z przyjemnością.
1: Sponsorem programu Szyfr do Wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Na myśl o tym, że po weekendzie 25 tysięcy znowu do zgarnięcia, będzie, aż mi się niechcący zrymowało, zapraszam was już teraz na rmfmax.pl. Zgłaszajcie się do zabawy, a to Alok Z by Portugal The Man.

0: nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
13: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
14: Wiemy, co jest ekstra.
15: Do tego się słucha.
16: Co jest hitem.
17: To ma potencjał.
14: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
18: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
19: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
22: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
25: Sprawdzamy, co jeszcze mają dla nas synoptycy. W Poznaniu i okolicach będzie dziś bardzo ciepło. Termometry pokażą nawet do 29 stopni Celsjusza. Do końca dnia ma być raczej pochmurnie, ale bez opadów deszczu. Ciśnienie utrzyma się powyżej normy, a biometr ma być obojętny. Wieczorem i w nocy z kolei dużo chmur, trochę przejaśnień i wartości bliżej 24 stopni. Wiatr ma wiać umiarkowanie ze wschodu i cały czas nie będzie padać. Temperatura odczuwalna ma być podobna do tej na termometrach.
24: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
26: Słuchamy na radio.
27: Hit na maksa.
28: RMF Max Poznań.

podkreślają lato nie tylko dźwiękami, ale też tytułem. Galaxy za nami w RMF Max. No tak, no astronomiczne lato zaczyna się w ten weekend. I co najważniejsze, niedziela będzie miała na północy Polski ponad 17 godzin, w centrum kraju 16,5 do 17, na południu nieco ponad 16 godzin. Niedziela, podkreślę, najdłuższy dzień w roku. Jak dobrze, że to nie wypadło w poniedziałek. Poniedziałek na pocieszkę, pierwszy dzień lata kalendarzowego, a u nas teraz Sobel.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: Wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
6: Na zegarach 15, tu RMF Max, Rafał Młynarski, witajcie, pora na flash i prognozę pogody. 19 krajów Unii, w tym Polska, apeluje o szybsze działania w sprawie nielegalnej migracji. W liście do unijnych liderów chcą sprawniejszych decyzji i rozważenia tworzenia ośrodków dla migrantów poza granicami Unii. Podkreślają, że czas skończyć się z samymi rozmowami i skupić się na konkretnych rozwiązaniach, które mają lepiej kontrolować przepływ migrantów i ich powroty.
7: To jest RMF Max.
6: Jest upalnie, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam słupki rtęci już zadomowiły się na wartościach wyżej 30 kreski. Cieszycie się z tego?
8: Upragnione lato.
9: No to liczyliśmy, także szczęśliwi, że w końcu.
8: To jak się chodzić w taki...
9: Woda, przede wszystkim, także rada dla wszystkich, dużo wody.
8: No ja widzę tutaj przy plecaczku jest, przy jednym, drugim.
9: Tak, jak najbardziej. Są, także gotowi, zwarci.
10: Jest wysoko. Dzisiaj myślałem o 7 rano, że utonę sam w sobie w namiocie.
6: W Poznaniu był Benjamin Kubiak-Piłat. Od 1 lipca wchodzi ważna zmiana dla pacjentów korzystających z e-recept. Jeśli na jednej recepcie zapisano kilka leków, będzie ją można zrealizować w różnych aptekach, a nie jak dotąd tylko w jednej. Pacjenci będą też mogli wykupywać leki stopniowo, a nie wszystkie naraz. Dziś w RMF Max mówimy o kasie i mamy dla Was kilka rad. Dobrze mieć poduszkę finansową. Jak podkreślają eksperci, może nas ona uratować w nagłych sytuacjach i dać spokój na kilka miesięcy.
11: W świecie finansów definiuje się to jako pewien zestaw moich środków pieniężnych, które utrzymuję stale w bardzo dostępnej formie. Kiedyś się mówiło pieniądze na czarną godzinę, dzisiaj może być na białą godzinę, ale jest to jakiś zestaw środków, który daje mi komfort. Nie muszę się zastanawiać, a co jeśli już? Jeśli coś się wydarzy, mam tą swoją poduszkę finansową.
6: To był Krzysztof Bratos, wiceprezes banku do spraw bankowości detalicznej. Wbijajcie na rmfmax.pl, tam znajdziecie więcej informacji na temat zdrowych finansów.
12: Sprawdzamy jeszcze, co mają dla nas synoptycy. W Poznaniu i okolicach czekają nas dziś wieczór i noc z częściowo zachmurzonym niebem, ale bez opadów deszczu. Na termometrach od 17 do 23 kresek powyżej zera, jednak lekki wiatr ze wschodu i południowego wschodu może sprawiać, że poczujemy nieco niższą temperaturę. Opadów cały czas się nie spodziewamy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Noc zapowiada się spokojnie. Natomiast jutro od rana będzie bardzo ciepło, a w ciągu dnia mogą być burze.
13: Teraz to już chyba powoli wszystkim nam zwalnia oddech.
14: RMF Max.
13: I dobrze, bo kiedyś musi przyjść ten moment na wytchnienie. Minęła 15 w RMF Max. Witajcie, Ania Wojtkowiak zostaje z wami do 17 i w tym pierwszym kwadransie na pewno pojawi się jeszcze Anima i Beautiful. Za moment powiem też wam, na jakim miejscu w rankingu najczystszych wód w Europie jest Polska. A na start energetyczny shot, czyli Zokaria.

0: przy nich człowiek zachwyca się tym piątkiem jeszcze bardziej. Anima i Beautiful w RMF Max, ale najpiękniej, jeśli chodzi o czystość wód, to jest na Cyprze. 100% wód doskonałych jakości odnotowała tam Europejska Agencja Środowiskowa, a Polska, no na liście 27 krajów jest na 26 miejscu. Ale nie chodzi o to, że mamy złe wody, tylko tych doskonałych po prostu mamy 58,7. No powiem tak, kto choć raz wszedł do wody, nie tylko po to, żeby popływać, niech teraz podniesie rękę. RMF Max. RMF Max. Tak, i pomachajmy sobie teraz wszyscy nawzajem, zwłaszcza tym, którzy wybierają się w tym roku na Cypr. Za moment Eminem.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt z tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
6: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
8: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Maltańskie prezentują nowy wymiar, 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
17: I po reklamie.
18: Najlepiej zmiksowana playlista.
19: Say no more.

0: Avicii Addicted to You, no to teraz będzie coś dla tych, którzy są uzależnieni od sportowych emocji. Jonathan David z kanadyjskiej drużyny zaliczył hat-tricka jak Lionel Messi. To jest kolejny rekord na tym mundialu. Co jeszcze się wydarzyło i co nas czeka? O tym za moment w mistrzowskim fleszu sportowym.
1: Meksyk jest już pewny gry w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali Koreę Południową 1-0 i po dwóch kolejkach mają komplet punktów. Historyczne chwile przeżywa także Kanada. Gospodarze mundialu rozbili Katar aż 6-0. Bohaterem spotkania był Jonathan David, który ustrzelił hat-tricka. W tym biznesie nauczyłem się, że wielkie momenty nie przychodzą łatwo. Trzeba je doceniać i potrafić się nimi cieszyć. Mówił selekcjoner Jesse Marsh, a co przed nami? Najbliższy mecz o 21:00 USA zagra z Australią.

0: świeżuteńka Shizma i Kasango Fire Fire w RMF Max. No i tak właśnie ma wyglądać ten weekend. Będzie naprawdę gorąco, ale też przy okazji ma nie brakować burz. Na co trzeba być gotowym i przede wszystkim w naszej okolicy, co się będzie działo dzisiaj jeszcze po południu. To za moment w prognozie. Nigdzie nie odchodźcie. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
20: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
23: Sprawdzamy jeszcze, co mają dla nas synoptycy. W Poznaniu i okolicach czekają nas dziś wieczór i noc z częściowo zachmurzonym niebem, ale bez opadów deszczu. Na termometrach od 17 do 23 kresek powyżej zera, jednak lekki wiatr ze wschodu i południowego wschodu może sprawiać, że poczujemy nieco niższą temperaturę. Opadów cały czas się nie spodziewamy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Noc zapowiada się spokojnie. Natomiast jutro od rana będzie bardzo ciepło, a w ciągu dnia mogą być burze.
24: RMF Max.
25: RMF Max Poznań.

Plan B w RMF Max, a teraz czas na trochę aktualności do grilla. Nagły zwrot akcji w sytuacji Roberta Lewandowskiego. Do Chicago Fire raczej się nie wybiera. To mówi właśnie Sebastian Staszewski, czyli autor biografii Lewandowski prawdziwy. Powiedział, że na pewno w najbliższych dniach decyzji o tym, gdzie będzie grać Robert Lewandowski, nie będzie. Ewentualny kontrakt, który podpisze do 22 czerwca, to będzie albo reklamowy, albo z jakimś barem, gdzie mu będą wydawać drinki. Ha? No widzicie, latem wszystkim się zmieniają priorytety.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Co tego się słucha?
5: Co jest hitem?
6: To ma potencjał.

0: Więcej na biletyna.pl.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
3: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
4: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
3: Sprawdź szczegóły miejskich podróży.

0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.
2: I po reklamie.
3: Mocno. Świeżo.
4: Leć na maksa razem z tym.
3: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
5: Jest 16, słuchacie RMF Max. Rafał Młynarski. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował podczas warszawskich targów obronnych, że Polska dostała od USA zielone światło do rozmów o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich. Jak podkreślił szef MON, to duży krok w stronę realizacji wieloletnich planów i wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Z RMF Max jesteście na bieżąco. W Gdyni startuje Święto Morza, które potrwa do 28 czerwca. Z okazji stulecia miasta odbędzie się ponad 50 wydarzeń, m.in. Parada Maryny, pokazy jednostek pływających oraz koncerty i zabawy na bulwarze nadmorskim.
6: Zachowaliśmy wydarzenia, które mieszkańcy dobrze znają, wzbogacając je. Dzięki temu tegoroczne obchody są połączeniem tradycji, jak i nowoczesności. Tegoroczne Święto Morza ma być wspólnym świętowaniem wyjątkowego momentu w historii miasta. To jubileusz wszystkich gdynianek i gdynian.
5: Mówił przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot.
3: To jest RMF Max.
5: Projekt Konfederacji, który zaostrza kary za przemyt ludzi, trafił dziś do sejmowej komisji. Zakłada m.in. wysoką stałą grzywnę 100 tysięcy złotych i przypadek mienia. Część posłów popiera kierunek zmian, ale krytykuje sztywne przepisy. Rząd zapowiada własne, szersze rozwiązania w tej sprawie. I jeszcze jeden temat w popołudniowym fleszu. Dziki. Kraków zapowiada działania po groźnym incydencie, gdy locha przewróciła wózek z dzieckiem. Na szczęście maluch nie ucierpiał poważnie. W planach są m.in. dodatkowe odłownie i większe bezpieczeństwo na osiedlach.
7: Przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety często oznacza to, w niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany.
5: To był Antoni Fryczek, sekretarz miasta.
8: Co nowego w pogodzie? Sprawdzamy w RMF Max. Wieczorem i w nocy na termometrach zobaczymy od 17 do 24 kresek powyżej zera, jednak lekki wiatr ze wschodu i południowego wschodu może sprawiać, że poczujemy nieco niższą temperaturę. Ma być pochmurnie z nielicznymi przejaśnieniami. Opadów natomiast cały czas nie przewidujemy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Noc zapowiada się spokojnie, natomiast jutro od rana będzie bardzo ciepło, a specy od meteo na sobotę spodziewają się burzy.
9: Minęła 16 w piątek. Z zawodowego gazu już teraz zdejmujemy nogę i na spokojnie w ten weekend. Witajcie w RMF Max. Martin Garrix, Ed Sheeran teraz, za moment Tame Impala, Ania Wojtkowiak zostaje z wami do piątej. Stay.

tego numeru nawet można nabrać piegów. A z kolei z tą akcją to trzeba być na bieżąco. Bogatynia i nieletni sprzedawca lemoniady zgłoszony na straż miejską przez życzliwego człowieka. Wyobraźcie sobie, że przyjechała oczywiście straż miejska, no bo musi przyjechać na interwencję i wykupiła cały zapas lemoniady od chłopca, który ją sprzedawał. To jest coś pięknego, właśnie tak powinien funkcjonować ten kraj. Pamiętajcie, jeśli ktoś ma problem ze sprzedażą lemoniady przez dzieci, to wystarczy otworzyć osobną placówkę dla polityków bez kolejki. Tutaj długo nikt problemu nie widział.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamię, coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Dive Into Me, Alok i Khalid w RMF Max. No podobno tam, gdzie brakuje, to człowiek uczy się kombinować, żeby sobie poradzić. To co powiecie na to, że Szwajcarzy wpisują gotówkę do konstytucji? Po co im to wszystko? Za momencik szczegóły zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: Radio.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie. RMF Max.
16: RMF Max Poznań.

Na otwarciu dwudzionka, Bledka i dwa dni w RMF Max. Nie mogło jej zabraknąć. No to teraz porozmawiajmy właśnie jeszcze o pieniądzach, które może mamy przed weekendem. Szwajcarzy właśnie wpisali gotówkę do konstytucji. Chcą zachować banknoty i monety, dlatego że to jest zarówno forma takiego swobodnego posługiwania się pieniądzem, ale też to, że i oni ufają państwu i państwo ufa obywatelom, którzy mogą sobie tą gotówką dowolnie zarządzać. No widzicie, bogatszego to czasami może warto posłuchać, a pamiętajcie też, że wzbogacić będziecie mogli się już po weekendzie. 25 tysięcy złotych do wygrania w RMF Max i można wskoczyć na rmfmax.pl i teraz wysłać losy, złapać bonusy, a potem sobie nawet wypłacić w gotówce te pieniądze i trzymać gdzie tylko chcecie. A zatem szyfr do wygranej. Sprawdzajcie na rmfmax.pl.

0: W mundialowym klimacie Shakira i Burna Boy, Die Die w RMF Max. No i w letnim klimacie przede wszystkim, raz jeszcze przypominam, to w ten weekend witamy astronomiczne lato. Dwa najdłuższe dni tego roku przed nami, no bo w końcu jakby nie było niedziela, to jest dzień przesilenia, więc bawcie się dobrze w ten weekend. Słyszymy się znowu w poniedziałek po godzinie 13. Ania Wojtkowiak, dzięki za dziś. Zostańcie z kanałem nadawczym.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
13: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. Karlik.dacia.pl.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Co nowego w pogodzie? Sprawdzamy w RMF Max. Wieczorem i w nocy na termometrach zobaczymy od 17 do 24 kresek powyżej zera, jednak lekki wiatr ze wschodu i południowego wschodu może sprawiać, że poczujemy nieco niższą temperaturę. Ma być pochmurnie z nielicznymi przejaśnieniami. Opadów natomiast cały czas nie przewidujemy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Noc zapowiada się spokojnie, natomiast jutro od rana będzie bardzo ciepło, a specy od meteo na sobotę spodziewają się burzy.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Trzy.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pałów i burzami w większości kraju. W wielu regionach temperatury mogą sięgnąć nawet 35 stopni, a nocą nie spadną poniżej 20. Dodatkowo prognozowane są silne burze z wiatrem, deszczem i lokalnym gradem. Więcej o pogodzie w najnowszej prognozie tuż po fleszu.
2: To jest RMF Max.
1: Mazowiecki Szpital Brudnowski powołał zespół kontrolny, który sprawdzi pracę lekarza Dawida Kacprzyka. Podobna kontrola trwa już w Szpitalu Południowym. Lekarz bez specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. O szczegółach Michał Dobrołowicz.
3: Dawid Kacprzyk współpracował z Mazowieckim Szpitalem Brudnowskim od lutego do 10 czerwca tego roku. Specjalny zespół sprawdza teraz, ile godzin ten lekarz faktycznie przepracował i zestawia to z wystawionymi przez niego fakturami. Jak ustaliłem, Dawid Kacprzyk wystawił już faktury korygujące i te faktury będą nierozliczone do czasu zakończenia prac zespołu kontrolnego.
1: W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. W części Starachowic oraz w gminach Brody i Wąchock wciąż obowiązuje zakaz picia wody z kranu. W wodociągu wykryto bakterię E. coli. Miasto zapewnia dostawy wody z beczkowozów i wody w opakowaniach, a problem ma zostać usunięty do końca weekendu. I jeszcze jedna informacja. W Paryżu odnaleziono nieznany wcześniej zeszyt z kompozycjami Mozarta. Zawiera 7 utworów na flet i harfę oraz ćwiczenia, które kompozytor pisał dla swojej uczennicy. Rękopis potwierdzili eksperci, a utwory zostaną po raz pierwszy wykonane publicznie już w najbliższą niedzielę.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
4: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. To będzie spokojna noc w okolicach Poznania. Wiatr ma być słaby i nie powinien przeszkadzać i nie ma też padać, a ciśnienie będzie wysokie. Na termometrach zobaczymy około 17 stopni, a niebo ma być umiarkowanie zachmurzone. Jutro natomiast szykuje się prawdziwie letni dzień. Temperatura wzrośnie nawet do 33 kresek, ale trzeba uważać na burze z piorunami, które wystąpią w drugiej części dnia. Wiatr będzie nieco silniejszy, a ciśnienie pozostanie wysokie.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: Hity na maksa. Dzień dobry po 17. Ja nie wiem, czy temu latu to się coś nie pomyliło, bo wakacje to się zaczynają dopiero za tydzień w piątek, a tu proszę, 30 stopni. Woohoo!
6: Poczekaj, jak walnie piorunem, to już nie będzie takie uchu.
7: Różne zjawiska są przewidziane na ten weekend, upały i burze też się pojawią, więc uważajcie i słuchajcie też prognoz pogody w RMF Max. Natomiast inne zjawisko paranormalne to kanał nadawczy, który zaczyna się właśnie w tym momencie.
5: Tutaj też łupię. Witamina Maxa tak. I w krzyżu też.
7: Michał Siwek.
5: Justyna Borycka, witajcie, słyszymy się do 20, a to Somber z numerem Back to Friends.

0: nałogowo używający Facebooka z numerem I like it. Lubię to.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jakbyśmy mówili dzisiaj różne dziwne rzeczy, to się nie dziwcie, bo sytuacja jest taka, że wszyscy już sobie w tej firmie naszej, w tym radiu, pojechali na wyjazd integracyjny, a my siedzimy w robocie.
0: A żebyście tam Zakopiance w korku utknęli. A żeby wam klima padła po drodze. Tego wam życzę.
2: Nie no, gdzieś tam może jeszcze dojedziemy na ten cały wyjazd, ale prawda jest taka, że weekend my jeszcze zaczynamy w robocie. Jak jest u was? Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
0: Czekamy oczywiście, jak zawsze będzie piosenka o weekendowych planach. Znaczy nie zawsze jest o weekendowych planach, ale zawsze jest piosenka, którą piszemy my, ja i Justyna, więc zostańcie, to będzie piosenka w RMF Max o was, o naszych słuchaczach.
2: Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wiadomości. RMF

0: Tak, weekend płynie, jak płynie sobie ten numer, bo on płynie bardzo ładnie. To Just the Way You Are, to Milky w RMF Max, takie tuturuturum, tuturumturum. I tak sobie lata taki komar i jak się zastanawiacie, jak ten komar wybiera, kogo w końcu udziabie, tak sobie śpiewając tuturuturu, to my już wiemy, jak on wybiera te swoje ofiary.
1: Otóż komary faktycznie mają swoich ulubionych ludzi, to nie jest mit. Okazuje się, że zależnie od zapachu, ciepłoty ciała i wychlanego dwutlenku węgla komary wybierają. No i tutaj zasada jest prosta, im więcej nasza skóra wydziela alkoholu grzybowego, tym jest atrakcyjniejsza dla komara.
0: Tak, mi zawsze mówili, że to słodka krew, teraz już wiemy, że nie, to nie jest słodka krew. To alkohol grzybowy, płynący we krwi każdego Polaka.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Rozkręca największe imprezy dookoła świata i rozkręca się także u nas na liście Hot Bands. Mam dla was nowość od Fishera i Tones and I. Favor czeka na wasze głosy. Komu się wkręciło, dajcie znać.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczone zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
10: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za Kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj Kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
13: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
18: I po reklamie.

0: Gibbs, Kukon, Jonathan, to jest RMF Max. Być może teraz właśnie jedziecie autem i sobie myślicie, dawno nie słyszałem, co tam słychać na mundialu.
1: No to teraz jest okazja nadrobić zaległości. Rafał Młynarski z mistrzowskim fleszem sportowym.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: USA grają o drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Świata i awans z grupy. Dziś o 21:00 zmierzą się z Australią. Gospodarze turnieju wcześniej pokonali Paragwaj 4-1, a Australijczycy sprawili niespodziankę, wygrywając z Turcją 2-0. W innych meczach dnia Szkocja zagra z Marokiem, Brazylia z Haiti, a Turcja z Paragwajem. To wszystko już po północy. A co poza mundialem? Inter Mediolan przedłużył kontrakt z trenerem Christianem Kivu do 2020. roku. Rumun w swoim debiutanckim sezonie sięgnął z klubem po Mistrzostwo Włoch i Puchar Włoch.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Swedish House Mafia to Wait So Long w RMF Max. Upały będą, upały idą, szczególnie w województwie lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, no generalnie zachód Polski, tam będzie gorąco.
1: Szczególnie w województwie każdym.
0: No prawie, no, tam 35 stopni, a na wschodzie trochę chłodniej.
1: Nieco bardziej konkretna i rzetelna prognoza pogody lada moment w RMF Max, więc zostańcie z nami. Szczególnie istotne informacje dla wszystkich.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hillen, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
3: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
4: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
5: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
11: I po reklamie.

Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. To będzie spokojna noc w okolicach Poznania. Wiatr ma być słaby i nie powinien przeszkadzać i nie ma też padać, a ciśnienie będzie wysokie. Na termometrach zobaczymy około 17 stopni, a niebo ma być umiarkowanie zachmurzone. Jutro natomiast szykuje się prawdziwie letni dzień. Temperatura wzrośnie nawet do 33 kresek, ale trzeba uważać na burze z piorunami, które wystąpią w drugiej części dnia. Wiatr będzie nieco silniejszy, a ciśnienie pozostanie wysokie.

0: te nowe piosenki pisze Dawid Podsiadło, ale nieskromnie powiem, że my też całkiem niezłe. Tutaj RMF Max.
1: Dawid Podsiadło i RMF Max, najlepsi songwriterzy w Polsce.
0: O, mocny statement.
1: Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Oto piosenka o weekendzie, słuchacze.

0: obchodzi, bo już jest weekend. She doesn't mind, to Sean Paul w RMF Max. No to świętujemy dalej.
1: Różnie się mówi, jej to nie obchodzi, ona ma
0: to gdzieś
1: luz, różnie się określa taki stan, ale fajny stan. RMF Max. I w tym stanie coraz głębiej w weekend wchodzimy. Zaraz flash informacyjny, prognoza pogody. Bądźcie z nami w RMF Max.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla was m.in. Johan Hillen, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu.
6: Najlepszy program do słuchania w pracy.
2: W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slam Santak i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
10: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
11: I po reklamie.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Władza ustawa?
2: Chodzi o to, by każdy był równo traktowany przez przełożonego. To po pierwsze, a po drugie, za jednakową pracę mamy być jednakowo wynagradzani. Nie ma równych i równiejszych. Osoba, wobec której pracodawca naruszy te zasady, otrzyma prawo do zadośćuczynienia. Ma być ono nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W ustawie jest zapisano też, czym jest mobbing. To zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą nie tylko od przełożonego, ale też współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby czy całej grupy.
1: Wyjaśniał Michał Rackowski. Wody Polskie ogłosiły przetarg na remont ponad 4 km wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Opawą w Bliszczycach i Boboluszkach. Inwestycja ma kosztować ponad 50 milionów złotych i jest finansowana z Unijnego Funduszu Solidarności po powodzi w 2024 roku. Czerwiec to czas pożegnań nie tylko w szkołach, ale też na uczelniach. Są uściski dłoni rektora, birety w górze i kwiaty od bliskich. Jak się czują studenci?
3: Bardzo dobrze, już po wszystkim.
4: Trochę żal?
3: Szybko minęło. Trudno powiedzieć, czy żal.
5: Trochę żal, trochę nie żal. Wiadomo, są plusy i minusy. Będzie brakowało tego studenckiego życia na pewno i tego luzu.
4: Czego nie będzie brakowało?
5: Nauki po nocach na pewno.
1: W Lublinie ze studentami rozmawiał Dominik Smaga.

0: Po ciepłej nocy z umiarkowanym zachmurzeniem w regionie Poznania z rana na termometrach zobaczymy około 17 stopni. Ma być też z grubsza bezchmurnie. Sobota w ciągu dnia przyniesie gwałtowne zmiany. Możliwe będą burze z piorunami, a temperatura wzrośnie nawet do 33 stopni Celsjusza. Wiatr będzie chwilami silniejszy, a przelotne opady deszczu mogą pojawić się jeszcze w ciągu dnia. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a biometr ma być obojętny. To będzie gorący weekend.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Hity na maksa. Po 18 w RMF Max, tutaj wciąż kanał nadawczy i ptaszki nam tutaj za oknem świerkają, że jakaś premiera będzie w tej godzinie.
3: To prawda, będzie.
2: Świetnie, cieszę się, że to potwierdziłeś w takim razie. Bądźcie blisko hity na maksa i super weekendowa już zabawa tutaj. Siwek i Borycka, cześć.
3: Naprawdę myślałem, że będziesz mówić o ptaszkach, a później zaczęłaś mówić o premierze i zwariowałem.
2: Właśnie widzę, ale spokojnie ogarniemy to. Słuchajcie, weekend już trwa, Wiktor Waligura i cztery pory roku, więc też tak w naturze.

0: Silver i Lay All Your Love On Me w RMF Max. Jest jedna rzecz, na którą od początku tego programu dzisiaj z Justyną czekamy, bo Clean Bandit wydała nowy numer razem z Big Peak i to jest tak dobry drum and bass, że my się nie możemy doczekać, aż wam to zaprezentujemy.
1: Bo to jest takie jednocześnie chillowe, ale potem jak wjeżdża beat w refrenie, to naprawdę trudno się od tego oderwać. Mega super też teledysk, sprawdźcie sobie w wolnej weekendowej chwili, a teraz dajcie głośniej, bo to naprawdę numer, który mamy nadzieję, że będzie z nami dłużej. Clean Bandit i I Don't Wanna Hurt You w RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

0: Sinclair i Kajsa w RMF Max, I Can't Wait, i numer, który potrafi ukoić nawet te nerwy zszargane tymi małymi muszkami, które latają ci koło oczu właśnie wtedy, kiedy próbujesz się zrelaksować.
1: Albo wtedy, kiedy jedziesz na rowerze i zawsze zjesz przynajmniej 3 niechcące.
0: Tak!
1: To są takie historie. Z historii ze świata, słuchajcie, ciekawostka. Najstarsze żyjące zwierzę na świecie to jest żółw olbrzymi. On ma na imię Jonathan i ma przynajmniej 194 lata.
0: Co to znaczy, że przynajmniej?
1: No bo tak naprawdę nikt nie wie do końca, kiedy się urodził, bo nie żyje już nikt, kto mógłby to potwierdzić.
0: 194. Mm-hmm. Ciekawe, czy po 30 też mówił, że mnie łupie w skorupie. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
6: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
9: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
11: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
12: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
11: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
12: To mi się podoba.
11: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
12: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: Do tego się słucha.
15: Co jest hitem.
16: To ma potencjał.

0: Zapraszamy 3 lipca do Olszynek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Ebony Hollow w RMF Max. To brzmi trochę jak kołysanka dla tych, którzy teraz po nocach mundial oglądają, bo nie wiadomo kiedy dzień, kiedy noc, ale za to we wszystkim teraz orientuje się Rafał Młynarski w mistrzowskim fleszu sportowym.
1: Po 21 czekają nas kolejne mundialowe emocje. USA zmierzą się z Australią. Obie drużyny wygrały swoje pierwsze spotkania. O północy kolejne ciekawe starcie Szkocja-Maroko. Szkoci pokonali już na tych mistrzostwach Haiti i liczą na drugie w historii wyjście z grupy. Rywal trudny, Maroko w pierwszym meczu zremisowało z jednym z faworytów całego turnieju, Brazylią. A niektórzy zrobili sobie fajną przerwę. Posłuchajcie, reprezentacja Anglii wybrała się na mecz baseballa w Kansas City. Symboliczny pierwszy rzut wykonał selekcjoner Thomas Tuchel. Kolejny mistrzowski flesz sportowy w RMF Max za godzinę.

0: Jest Latino, jest lato. To musi być on, Enrique Iglesias i El Pedron w RMF Max.
1: Jak jest tylko lato, to wtedy jest Latino.
0: Tak, dokładnie.
1: Porcja bardziej rzetelnych informacji znów przed wami. Prognoza pogody w RMF Max, lada moment. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: O, ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
3: No.
4: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
9: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed Tobą sety, które przeniosą Cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: I po reklamie.

Po ciepłej nocy z umiarkowanym zachmurzeniem w regionie Poznania z rana na termometrach zobaczymy około 17 stopni. Ma być też z grubsza bezchmurnie. Sobota w ciągu dnia przyniesie gwałtowne zmiany. Możliwe będą burze z piorunami, a temperatura wzrośnie nawet do 33 stopni Celsjusza. Wiatr będzie chwilami silniejszy, a przelotne opady deszczu mogą pojawić się jeszcze w ciągu dnia. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a biometr ma być obojętny. To będzie gorący weekend.

0: Wild Ones od Florajdy i Sea w RMF Max. Natomiast wy musicie wiedzieć, że powstało zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Bogatyni ostatnio. Pewien młody chłopiec sprzedawał tam lemoniadę. Więcej informacji ma Justyna Borycka.
1: Po otrzymaniu zgłoszenia patrol udał się na miejsce i potwierdził, że młody mieszkaniec rzeczywiście prowadzi sprzedaż własnoręcznie przygotowanego napoju. Jak relacjonowali później strażnicy w mediach społecznościowych, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności podjęto decyzję o zabezpieczeniu całego towaru. Strażnicy po prostu wykupili tą lemoniadę, potwierdzili, że była pyszna, no i piękne zdjęcie wylądowało na Facebooku.
0: A temu panu, co tego chłopca zgłosił, to niech mu cytryna zawsze kwaśną będzie. Bo jak mówi przysłowie, kiedy życie daje ci cytryny, to idź zgłosić jakiegoś chłopca do urzędu skarbowego.

0: Absolutnie moje ulubione plumkanie ostatnich tygodni. Bosa i Magnetic w RMF Max, no to się po prostu czuje w kościach, że lato już jest.
1: Jak wam się grill zbliża w ten weekend? Też możecie sobie zapisać ten tytuł Magnetic od Bausy, bo to świetnie wjeżdża w takie właśnie miłe letnie wieczory. Tu RMF Max, zaraz flash informacyjny i prognoza pogody, więc warto z nami zostać. Po 19 będzie też gorąca premiera, numer którego na pewno jeszcze nie słyszeliście.
0: I zabawa będzie.
1: No, będzie zawodówka wróci.
2: Max. Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
6: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
5: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
7: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
8: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? 2. edycja Kawa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. 3-dniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kawa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
2: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, przy mikrofonie Rafał Młynarski. Już teraz zapraszam na Flash. Jest zgoda ponad podziałami w sprawie dalszych prac nad tak zwaną ustawą łańcuchową. Chodzi o przepisy, które mają zakończyć trzymanie psów na łańcuchach. Co zakłada kompromisowe rozwiązanie?
1: W wersji ustawy, która teraz jest procedowana, nie ma już zapisów o minimalnych wymiarach kojców.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne.
2: Mówiła Monika Kozłowska-Świeconek z Urzędu Miasta. Jeszcze jedna informacja w tym fleszu. Pewnie pamiętacie tę sprawę. Przed sądem trwa proces Grzegorza Brauna. Zeznawał już były minister zdrowia Łukasz Szumowski, a sprawa dotyczy wydarzeń z 2022 roku w Narodowym Instytucie Kardiologii. Braun miał podczas interwencji poselskiej naruszyć nietykalność Szumowskiego i go znieważyć. Kolejna rozprawa odbędzie się 26 czerwca.
3: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
4: Co nowego w pogodzie? Synoptycy przewidują, że po ciepłej nocy z umiarkowanym zachmurzeniem w regionie Poznania ma być też z grubsza bezchmurnie. Rano termometry pokażą okolice 20 stopni. Sobota w ciągu dnia przyniesie gwałtowne zmiany. Możliwe będą burze z piorunami, a temperatura wzrośnie nawet do 33 stopni Celsjusza. Wiatr może być chwilami silniejszy, a przelotne opady deszczu mogą pojawić się w ciągu dnia. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a biometr ma być obojętny.
5: My wiemy, że jest piątek po 19, ale być może właśnie teraz żegnacie się z robotą, to można tak na odchodne napisać, za co swoją pracę kochacie i wysłać to messengerem RMF Max.
6: To jest trudny moment akurat w piątek o 19 pisać, co ją kochacie, ale cóż, powalczmy, spróbujmy, dowiedzmy się tego. Zabawa zawodówka czeka na was.
5: Za co kochasz swoją pracę? Daj znać na Messengerze RMF Max, ale tak, żeby nie zdradzać swojego zawodu, bo my go będziemy później zgadywać.
6: 5 złotych daje na zakład, że ktoś napisze za to, że właśnie się skończyła.
5: Może tak być, faktycznie. Czekamy na wiadomości, a to już Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: Ebony Hearts, czyli odpowiedni klimat, żeby się wkręcić w długą trasę, złapać ten trans potrzebny, żeby dojechać gdzieś daleko, ale być może właśnie tam daleko, gdzie jedziecie, czeka was cudowna weekendowa letnia przygoda.
1: Za to trzymamy kciuki i trochę w tym klimacie jeszcze zostaniemy, tego skupienia się na trasie, bo teraz numer klimatyczny i nowy, świeżutki, więc warto posłuchać się uważnie, żeby się z nim zapoznać. Premierowo w RMF Max Wison i Eitenkot z numerem Nie pierwszy raz.
0: Jest klimat, jest nostalgia, włączcie, w zasadzie już macie włączone radio, to źle powiedziałem, to dajcie głośniej po prostu, bo to jest premiera.
1: To by się sprawdzało. And now, ladies and gentlemen,
2: premiera w RMF Max.

0: Kygo, Save My Love, to jest RMF Max.
1: To jest zabawa zawodówka i dzisiaj oczywiście po raz kolejny zapytaliśmy was, za co swoją robotę kochacie. Jest z nami Karol, który swoją robotę oczywiście kocha, tylko wciąż nie wiemy za co. Karol?
2: No tak jak napisałem, za to, że obcuje z naturą, za to, że toczy się swoim powolnym życiem. No i ogólnie... Jak coś więcej powiem, to się bardzo
3: To nie mów.
0: Brońcie, Panie Boże, w takim razie.
3: Bo teraz 90 sekund mamy my, ja i Michał, i słuchacze RMF Max, żeby spróbować zgadnąć, jaki jest twój zawód. Jesteś gotowy, żeby odpowiadać nam na pytania? Oczywiście zgodnie z prawdą, ale też nie tak, żeby nas jakoś specjalnie naprowadzać.
0: Dobra, słuchacze włączają sobie teraz Messenger RMF Max.
2: Będzie, mówię, będzie wam ciężko.
3: Tak? Dobra.
0: To ja lubię ciężko.
3: Okej. Jest wyzwanie. No dobrze, Karol. To uruchamiamy zegar w takim razie. Powiedz, czy ty pracujesz w dużym zespole, czy solo?
2: No 10 osób, zależy jak to uważasz.
0: Czy pracujesz realnie z nimi, czy to na zmianę z innymi osobami w tej samej pracy?
2: Realnie z nimi.
3: A jesteś na przykład przewodnikiem tej grupy ludzi, czy jesteście wszyscy na równi?
2: Tak, jestem przewodnikiem.
0: Ale przewodnikiem, to znaczy jesteś takim przełożonym, ich kierownikiem jakimś, czy jesteś
2: jestem właścicielem działalności.
3: Właścicielem działalności, okej.
0: Czy to jest jakaś agroturystyka, jakiś...
2: To podpowiem trochę więcej, nie agroturystyka, ale z agro związane.
3: Z agro związane. A może przewodnikiem turystycznym po prostu jesteś, bo taka podpowiedź się na Messengerze pojawiła?
2: Bardzo daleko.
3: Daleko, okej.
0: Okay. Z agro związane. Może po prostu jesteś rolnikiem?
2: No tak, dokładnie, coraz bliżej.
3: Coraz bliżej, to jeszcze nie to.
2: Myślę, że chcielibyście poznać ten zawód bardziej, także no rolnik to jest bardzo ogólne, nie?
3: No tak, dobra. Ty zajmujesz się w takim razie bardziej roślinami czy zwierzętami?
2: Zwierzętami.
3: Zwierzętami, okej. Okay. Obcywalnie z naturą. A może na przykład z koniami to ma coś wspólnego? Jakaś agroturystyka taka konna, nie?
0: Czy hodujesz jakieś zwierzęta, tak?
2: Tak.
0: Hodujesz jakieś czworonożne zwierzęta?
2: Nie. Mają jedną nogę.
3: Jedną nogę?
2: Tak.
0: Boże!
3: Wszystkie pytania. Nie zdążyliśmy.
0: Jakie zwierzę ma jedną nogę? Justyna, czekaj, bo już nie możemy zadawać pytań, ale być może jeszcze możemy się zastanowić, tak? Między sobą,
2: słuchajcie,
0: tak?
2: No, rolnik jest to bardzo ogólne stwierdzenie. Jest to jakiś tam odłam rolnictwa, aczkolwiek... No nie wiem, jak chcecie, to strzelajcie, no ja mam czas.
0: No my teoretycznie nie, bo powinniśmy piosenki puszczać następne, ale...
3: Ja nie mam, jakby, po prostu zabiłeś mi ćwieka tym zwierzęciem jednonożnym.
0: Ja nie mogę wyrzucić,
3: nie wyjdziemy
0: to jest
3: z tego.
0: Po prostu...
3: Musisz nam powiedzieć po prostu.
2: No to słuchajcie, jesteśmy razem z zespołem, hodujemy ślimaki, eksportujemy na kraje Unii Europejskiej.
3: Wow!
0: Wow!
3: Ale to jest...
0: I mam tyle pytań. Nadajecie im imiona?
3: Mają imiona, czy nie? Czy nie przywiązujecie się tak bardzo? Oj, chyba ślimak po słuchawce przejechał, bo nic nie słychać, Karol. Ale dzięki za udział w zabawie.
4: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Rozkręca największe imprezy dookoła świata i rozkręca się także u nas na liście Hot Bands. Mam dla was nowość od Fishera i Tones and I. Favor czeka na wasze głosy. Komu się wkręciło, dajcie znać.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
6: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla was m.in. Johan Hillen, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
10: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą, przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą, przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
13: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
14: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Poznań 93 i 5 FM.

0: ortopeda nie będzie z tego zadowolony, ale kostka już się kręci jak szalona. Can't deny it, to Josie i Spirit z Parom of Max.
1: Co gorsza, kręgi szyjne również są w ruchu. Osteopaci łapią się za głowy, a kibice dają głośniej, bo to mistrzowski flash sportowy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Coraz bliżej kolejne emocje. Dokładnie za 2 godziny pierwszy gwizdek w meczu USA-Australia. Amerykanie zaczęli mundial z wysokiego C, rozbijając Paragwaj 4-1. Australia też zrobiła niespodziankę, pokonując Turcję 2-0. Tak widzi to trener Robert Kolendowicz.
4: Ta energia, z którą w ten turniej weszli i ten pierwszy mecz zwycięski i jakościowy może im dodać takiego rozpędu. Jeśli chodzi o Australię, to jest inny styl. To jest taki system trochę cierpienia bez piłki i wyczekiwania na takie momenty przejścia. I właśnie to pokazali w meczu z Turcją.
3: A później kolejne mecze: Szkocja-Maroko, Brazylia-Haiti i Turcja-Paragwaj.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Piosenka o dziewczynach, które lubią jabłka, gruszki i wszystko co w sadzie. Sad Girls w RMF Max to Bibi Rexa.
1: Twój umysł naprawdę nie przestaje mnie zaskakiwać. W piątkowy wieczór szczególnie.
0: Czasem też jestem odrobinę przerażony, co tam się dzieje.
1: A co się dzieje w pogodzie? Za chwilę sprawdzimy w RMF Max, więc bądźcie blisko.
2: Reklama. Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem? Druga edycja Kafa Festival. Baw się z nami od 3 do 5 lipca przy najlepszych brzmieniach w klimacie kultowej paki. Przed tobą sety, które przeniosą cię do złotych lat klubowych imprez w świeżej festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
14: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

We mapy sobota upalna, ale z opadami deszczu i burzami. Właśnie tam, gdzie będzie najcieplej, popada najwięcej. Mowa tu o całej zachodniej stronie Polski. Zagrzmi też na południu. A na wschodzie sporo przejaśnień, czasami to słońce będzie przez dłuższą chwilę na pierwszym planie. W wielu regionach jutro na luzie pękną trzy dychy. Gorąco też w niedzielę, ale według zapowiedzi synoptyków w tym dniu opady deszczu i duże zachmurzenie obejmą cały kraj.

0: znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić tost na koniec. To

0: działeczka, pomidory malinowe już pachną gdzieś tam pod folią. Do tego grill oczywiście się kręci. To projekt Enklawa, Fukej i Liwka w RMF Max. I tak kończymy dzisiaj kanał Natawczy.
1: Ale pięknie nas przeniosłaś na tą działeczkę. Już mnie w tej szklarni grzeje słoneczko, ja już to czuję. A tam można oczywiście jakiś mały telewizorek rozłożyć i o 21 włączyć USA, Australia, później Szkocja, Maroko, o północy 2:30 Brazylia, Haiti dzieje się na mundialu. Zresztą szczegóły zaraz też w mistrzowskim fleszu sportowym kolejnym.
0: Oczywiście. Graba też za chwilę wjeżdża, więc dzieje się w RMF Max. Siwek i Borycka, my za dzisiaj dziękujemy. Pięknego weekendu, pa!
1: Pa!
2: Piątek, piąteczek, piątunio. Słuchajcie RMF Max w Poznaniu. Czas na Tour de Club. Zaglądamy sobie do czekolady. Pan Jan dzisiaj rządzi. Jest lista facebookowa Homies w sobotni wieczór. A poznańska integracja studencka, ale to poczekamy do września. Klub Czekolada na najbliższy weekend także mocno się uśmiecha. Co teraz kolorowo? No kolorowo będzie na pewno w schronie, bo Cheats i Buffalo rządzą dzisiaj, a Fantasy Rave także podczas tej wyjątkowej nocy. Reform, schron, sobota, dziady klub Polski Teatr Tańca. To także sobotni wieczór a propos klubu schron. No i mamy jeszcze przed sobą świetny i pewniak wieczór, jeśli chodzi o słodownię. Na minus jeden starego browaru tutaj rządzą hausy i rządzi na bębnach Maleo Konga. Taki mamy wieczór sobotni. Jak macie ochotę wybrać się na przykład do Tamy, no to 4 lipca będzie slow. No to bardziej do slow. Zapraszają tutaj Bennett, pojawi się za konsoletą. I później Tama będzie grała raczej pod gołym niebem. Co jeszcze? Wix na Monie także nie próżnują. Ten weekend Akademia Policyjna i Carlos z ekipy Bad Boys Blue.
3: Reklama. Najgorętsza impreza lata nad jeziorem pod gołym niebem.

0: festiwalowej odsłonie. Trzydniowe święto muzyki, energii i lata. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna. Nie czekaj, ilość biletów na abilet.pl ograniczona. Mix Profeska.
1: Nikt nie gra lepiej.
0: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
2: Zachwyć się daniami nowej restauracji 360 Sushi and Cocktail Bar i panoramą Poznania z dachu kultowego okrąglaka.
3: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganban yoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
1: I po reklamie.

0: Gramy na maksa.
1: Poznań 93 i 5 FM.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Już za godzinę pierwszy gwizdek w meczu USA-Australia. Zapowiada się ciekawe starcie. Przypomnijmy, obie drużyny wygrały swoje pierwsze mecze na tym mundialu. Stany Zjednoczone pokonały Paragwaj, a Australia niespodziewanie zwyciężyła z Turcją. A teraz można powiedzieć polski akcent na tych mistrzostwach. Posłuchajcie, Algierska Federacja Piłkarska złożyła skargę do FIFA po meczu z Argentyną, kwestionujące decyzje sędziów. Chodzi m.in. o sytuację z udziałem Leo Messiego i nieodgwizdane przewidywanie. W centrum kontrowersji znalazł się sędzia Szymon Marciniak. Kolejny mistrzowski flesz sportowy w RMF Max za godzinę.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Piątek, piąteczek, piątunio, przemunio, Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. No to zaczynamy nasz weekend od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery, najlepsi z najlepszych, no i premiery, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. Mogę się założyć. A na dziesiątym piątkowo ten duet Martin Garrix i Ed Sheeran, ich Repeat It.
1: RMF Max. Ten numer

0: wszędzie, no okej, prawie wszędzie. To takie bity na starcie weekendu z RMF Max. Nasz import z USA. Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10. Komu się wkręciło? Mam nadzieję, że znajdzie wolną chwilę, żeby zagłosować na rmfmax.pl. Teraz Dawid Podsiadło po raz pierwszy, bo przecież na liście Hot Bands ma teraz dwa kawałki. Ten pierwszy na 9. Dzisiaj jego sezon. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem listy Hot Bands jest organizator Garden Festival Wronki.

Andy Dust odświeżył hicior z dzieciństwa, słuchał pewnie na szkolnych dyskotekach z Okaria piątkowo w RMF Max, a teraz piłkarski kawałek, bo wiecie, bo mundial to nie tylko Shakira i Burna Boy, ale także nasz Trips. Mniej bardziej oficjalnie, ale Tripsy też zrobił coś stadionowego, a śpiewa dla niego Mikolas, no to zróbcie głośniej dla przeszłych mistrzów świata w piłce nożnej. Hard to be humble.

0: Coś pięknego na złotą godzinę i na piękne czerwcowe zachody słońca. Shimza, Arco, takie afrohausy na liście Hot Bands. Dzisiaj siódemka, fire. No najdłuższe dni przed nami, dlatego dzisiaj można sobie dłużej posiedzieć i sprawdzić, co się dzieje ciekawego na liście Hot Bands. Za chwilę Gibbs, Kokon i Jonathan. Będzie też klubowa nowość od Fischera.
1: Sponsorem listy Hot Bands jest organizator Garden Festival Wronki.
2: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
8: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
7: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w Domitech.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Zawsze uśmiechnięty, zawsze pozytywny Fischer i tym razem wokalnie Tones and I, Fava. No trudno nie poskakać trochę. Kierowcom na pewno no nie tak łatwo. Fava czeka na wasze głosy. Dobrze się przy tym jeździ, musicie przyznać. No to na przystanku, w trasie, w trakcie przerwy można wejść i zagłosować szybko. Zapraszam, rmfmax.pl. Za chwilę Alok, czeka też chaosowa nuta, jaką przynosi Sony Fodera, też już na wakacje. A pierwszą piątkę otwiera piątkowo Ale Farben, jego Body Talk.

Ja jestem po prostu oczarowany jego muzyką. Sony Fodera, mistrz house'ów, Let Me Be In Your Arms, śpiewała tutaj Libianka, a na jego nowej płycie jest także Ray, która pracowała nad jego kawałkami, czyli będzie na pewno przebojowo i wciąż w 100% house'owo. Głosujcie na takie kawałki pod rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę tego piątku. Tutaj odświeżony hicior od Milki, David Guetta zrobił swoje na remiksie Just The Way You Are. RMF Max. Max. 3. Numer 3.

Mała czarna zawsze w modzie. Nie, nie chodziło o espresso, nie chodziło o kawkę, tylko o sukienkę oczywiście. Black Prada Dress, Ellie Goulding. Tak, czaruje na razie w poczekalni listy Hot Band. Dziękuję wam za wszystkie głosy. rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Milky, Just the Way You Are. Na drugim Wiktor Waligura, już tak wysoko. Jego 4 pory roku. A kto jest najlepszy? No tak, tak, otwiera się piątkowy wieczór i tak zaczyna się weekend na maksa. Na szczyt listy Hot Band wraca holenderski duet Anava, Słoneczne Hausy, nowa jedynka, ponownie jedynka. Talk to you. One. One. One.

0: też tak macie, ale jak dla mnie to ten kawałek po prostu za szybko się kończy. Another Talk to You, nasza nowa jedynka dzisiaj na liście Hot Bands. Takiej nuty nie zabraknie. W piątkowy wieczór zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Słuchajcie, RMF Max w Poznaniu. Czas na Tour de Club. Zaglądamy sobie do czekolady. Pan Jan dzisiaj rządzi. Jest lista facebookowa Homies w sobotni wieczór. A poznańska integracja studencka, ale to poczekamy do września. Klub Czekolada na najbliższy weekend także mocno się uśmiecha. Co teraz kolorowo? No kolorowo będzie na pewno w schronie, bo Cheats i Buffalo rządzą dzisiaj, a Fantasy Rave także podczas tej wyjątkowej nocy. Reform, schron, sobota, Dziady Klub Polski Teatr Tańca. To także sobotni wieczór a propos klubu schron. No i mamy jeszcze przed sobą świetny i pewniak wieczór, jeśli chodzi o słodownię. Na minus jeden Starego Browaru tutaj rządzą Hausy i rządzi na bębnach Maleo Konga. Taki mamy wieczór sobotni. Jak macie ochotę wybrać się na przykład do Tamy, no to 4 lipca będzie Slow. No to bardziej do Slow. Zapraszają tutaj Bennett, pojawi się za konsoletą. I później Tama będzie grała raczej pod gołym niebem. Co jeszcze? W ich znamonie także nie próżnują ten weekend Akademia Policyjna i Carlos z ekipy Bad Boys Blue.

0: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
3: Patryk!
4: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
2: Mundialowe emocje, czas start. Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie USA-Australia. Przypomnijmy, obie drużyny wygrały swoje pierwsze mecze. O północy z kolei bardzo ważna rywalizacja w grupie C. Szkocja kontra Maroko. W tej grupie też Brazylia, która zmierzy się z Haiti o 2:30. A dla tych, którzy lubią wcześnie wstawać, na deser Turcja-Paragwaj. To o 5 rano. Turcja chce się odegrać za niespodziewaną porażkę z Australią. Niezwykle ciekawie zapowiada się sobotni mecz między Holandią a Szwecją. Więcej o tym w mistrzowskich fleszach sportowych, na które zapraszam już jutro w RMF Max.

Lisa, piątkowo weekendowo w RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Co świętujemy dzisiaj? No wiadomo, start weekendu, fajną pogodę w większości miejsc w kraju, tylko żebyśmy się nie przegrzali, no i świętujemy fakt, że za tydzień to będziemy już na wakacjach. No, kto będzie, to będzie. Teraz Ed Sheeran, który też marzy o wakacjach, już ma trochę dość koncertów, zapowiedział, że będzie dłuższa przerwa, musi poświęcić się trochę więcej czasu dzieciakom i swojej rodzince. Ed Sheeran i jego Azizam.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: To będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Kto był na koncercie Taco ostatnio? Brawo, brawo, gratulacje, jak wrażenia? Taco Hemingway, jego Fiji piątkowo w RMF Max. Teraz kolejna nowość, która nie zmieściła się dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, ale słuchajcie, no jutro też jest dzień, w sobotę od 17 podsumowanie, wielka 30 tygodnia i być może Chainsmokers też gdzieś wysoko, gościnnie w tym numerze Ellie Oaks. Jest impreza, głosujecie na rmfmax.pl. Oto ich Echo.

Think About Us, piątkowe hausy w RMF Max, Sony Fodera. Graba chciałby tylko szybko przypomnieć o regularnym piciu wody, w szczególności jak robi się naprawdę ciepło, bo nie tylko woda poprawia koncentrację, ale zmniejsza też uczucie zmęczenia i wiadomo, nie możemy się odwodnić, bo jeszcze trochę będzie grzało o tej porze. Chłodniej, ale za chwilę też będzie gorąco i elektronicznie, bo czeka Anima i jego Beautiful.

0: Lights Off mega imprezowo odświeżyli ten hicior Justa, Jak Style i On. No to z zaproszeniem na naszą imprezę. Miałem wam powiedzieć, kto będzie, a co będzie i gdzie będzie. No w piątek otwieramy wakacje, tym razem w Wadowicach. Na naszej scenie, na Lecie na Maxa, Mortalcio, Grzegorz Chyży zaśpiewa swoje największe hity, a Ola Bieniasz z RMF Max zagra najbardziej roztańczone kawałki, które kojarzycie z RMF Max. Więcej na rmfmax.pl możecie zobaczyć, jak się bawimy w trakcie tych pięknych dni na naszej muzycznej scenie. Teraz kolejna weekendowa nowość w RMF Max. Machine Gun Kelly i raper Wiz Khalifa polecają się w numerze Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Zokaria to Andy Dust, do tego tańczymy piątkowo w RMF Max. Słuchajcie, chciałbym się pochwalić, że zrobiłem sam naprawdę coś dobrego na obiad. Nie tylko już jajecznica, prawda, i tam kanapki, ale zrobiłem w końcu słynny polski makaron z truskawkami. Powiem tak, raz w sezonie można zjeść, chociaż na pewno fani to się teraz obudzili. Jak raz w sezonie, jak jest sezon na truskawki, to trzeba jeść jak najczęściej. No można, jak ktoś lubi, to może i codziennie. Dawid Podsiadło pewnie też uwielbia makaron z truskawkami, jak to lubi Dawida. Oto jego nowość w RMF Max. Na błysk.

0: A teraz UMC, jego nowość Mr. Know It All. Ciekawe, czy skoro jest taką gwiazdą, to sam ścieli sobie łóżko, nawet jak jest w hotelu. Ciocia Dobra Rada przypomina, że ścielenie łóżka zaraz po przebudzeniu często pomaga utrzymać porządek i buduje dobre nawyki. Wiadomo, małe zwycięstwo o poranku motywuje do kolejnych, ale jeszcze nie myślimy, co będzie rano. Wieczór się dopiero rozkręca. Zostańcie z RMF Max. Wróci David Guetta i Swedish House Mafia.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: No,

0: to my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
1: Nie trzeba nas myć.
2: Ale etykieta musi być.
0: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak! Wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

i remiksy. Ma przecież w zestawieniu listy Hobbense remiksy Milki, a tutaj David Guetta i Bibi Rexha, Ser Girls. Jest jeszcze trzeci kawałek, który polecam wam przed startem wakacji, czyli jego duet z Alokiem, który David Guetta będzie najlepszy na liście Hobbense. Głosujcie pod rmfmax.pl. Teraz piątkowo-klubowo Swedish House Mafia.

Za daleko mrozu i Vito Bambino piątkowo-wieczorowo w RMF Max. Co zamierzacie robić w ten ciepły, gorący, upalny weekend? Jakby co to graba poleca wycieczkę do lasu może. Takie wiecie, godzinne wakacje można sobie zrobić. W szczególności, że badania pokazują, że kontakt z zielenią może obniżać poziom stresu. No czasem najlepszą terapią jest, wiadomo, krótki spacer wśród drzew. No to na taki spacer proszę zabrać też jej muzykę. Gracie Abrams śpiewa wieczorowo. Nowość, którą polecam wam w RMF Max, Hit the Wall.

Rozpęczona petarda na weekend, Thomas Gray, piątkowo w RMF Max, jego Rumors. A gdybyście mieli trochę za dużo czasu, to zapraszam, bo mamy nowe quizy na rmfmax.pl. Jest także nowy, wielki quiz z polskich kryminałów i thrillerów. No w muzycznych quizach to może byłbym do przodu, ale w takim to niekoniecznie. Kto będzie lepszy niż Graba? Można się sprawdzić, kto lubi kryminały, thrillery, kto wie najwięcej. Zapraszam teraz wieczorowo rmfmax.pl.

kochasz? Kto kocha, kto lubi, kto szanuje. Sobel w RMF Max. Teraz podpowiedź na dobry sen. Warto ograniczyć korzystanie z telefonu na godzinę przedtem, bo to często sprzyja lepszej jakości odpoczynku. Potwierdzone. Wiadomo, wieczorny offline może przełożyć się na bardziej energiczny poranek. A teraz w RMF Max numer, który pasuje na poranek, na popołudnie, na wieczór, na nocne podróże, no i oczywiście na wakacje. To Hurzel, który rządzi na imprezach na Ibizie i także u nas. Hurzel Ultra na te, nasza klubowa nowość. Moving to the Sun.

Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Piątkowo, dla tych, którzy może się zasiedzieli, no to robimy krótką przerwę od siedzenia. Trzeba, nawet co godzinę sprawdzono, bo taka przerwa od siedzenia co godzinę może poprawić samopoczucie i zmniejszyć sztywność mięśni, tak więc wstań na chwilę, twoje plecy mogą ci za to podziękować. No to wstajemy, wkręcamy te żaróweczki i słuchamy, bo będą Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It.

minut na to, lubię cię jak lato. Nasze modelki robią piątkową imprezę. Ja się tak nie bawię. W piątek wieczorem zawsze czas leci trochę za szybko. W szczególności jak lecą dobre kawałki. Życzę wam miłej nocy. Trzymajcie się, chciałem powiedzieć ciepło, ale tu nie trzeba, bo akurat ciepła nie zabraknie. Słyszymy się jutro w sobotę. Gdziekolwiek będziecie, cokolwiek będziecie robić, zapraszam was od 17 na podsumowanie tygodnia na liście Hop Bands. Cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.